Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo

0: Siedzisz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
1: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: SK Tarnów.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią.

0: co na to poradzisz.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: OSK.
1: Jak w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

rzeczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
2: Piątek, 2 października w Tarnowie i okolicach z oknami stabilnie, czyli pogodnie i rześko. Na szczęście w ciągu dnia słońce ma ogrzać powietrze do ponad 20 stopni. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Antoni, Teofil oraz Aleksandra i Stanimir. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Uśmiechu.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, zaczynamy Męska News, Marcin Perocki, dzień dobry, jest zielone światło od prezydenta, rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Reporterski Michał Skolimowski o poranku z tym tematem. Michale, to co teraz czeka kierowców?
4: Szczegóły są dopracowywane, rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend, wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna jak miało to miejsce w sierpniu.
4: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
6: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
4: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali za udział w niej.
7: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
3: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. A ponad 5800, tyle czeków turystycznych wygenerowali wczoraj turyści. Dopłaty do noclegów na Podlasiu można wykorzystać do końca października. Wszystkie rozeszły się w kilkanaście minut, a kolejna szansa na czeki będzie 2 listopada.
0: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Koniec marca. Wtedy powinien rozpocząć się remont baraków komunalnych przy ulicy Tuchowskiej w Tarnowie. Docelowo będzie się tam znajdować ponad 40 mieszkań. Wcześniej rozpisany zostanie przetarg.
8: W styczniu już mieć rozstrzygnięte, aby przekazać plac budowy, aby było puste. Mniej więcej to będzie kosztowało jakieś 20 milionów.
2: Mówi prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie Bernard Karasiewicz. Modernizacja ma potrwać około 1,5 roku. Uwaga kierowcy w Lisiej Górze. Dziś od 7 do 15 utrudnienia w centrum miejscowości. Zamknięte będą fragmenty ulic Rolniczej i 1 Maja. To efekt ćwiczeń służb ratunkowych.
9: Jankes. Jankes.
0: Kama.
9: I Wiktor.
0: W Radiu RTSK.
10: Stało się w końcu. Mamy piątek, ulubiony dzień tygodnia, więc szkoda tego dnia.
11: Wake up. Wstawaj. Szkoda dnia.
10: Posłuchajcie Joanny i zróbcie wstawanie.
12: A jest.

0: Ale kamcie, jak walnęłaś tą energią, to ekspres zabulgło to, jak robiłem kawę, serio. Nie rób tego więcej, proszę, nie, żeby kama ostrożnie z tą energią swoją.
1: Ale często to słyszę, że ludzie przy mnie bulgoczą. Tak? Nie wiem, czy oni tak z zdenerwowania wrą, czy o co chodzi.
2: Może wodę na herbatę wrzucają.
0: Dokładnie, kama przechodzi koło konia, a koń na to... Bulgoczy, no.
1: Ale dzisiaj do pracy nie jechałam konno, ale to byłoby naprawdę niezłe. Natomiast jechałam do pracy objazdem, bo panowie drogowcy już zamknęli pas, tylko zapomnieli o tym poinformować wcześniej. Więc objazdem jechałam tak, że nie mogłam zjechać w miejscu, w którym chciałam zjechać i musiałam wjechać na most, przejechać na drugą stronę, zawrócić i wrócić.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. To jest ten wyjątkowy dzień, czyli oczywiście piątek. Ja dzisiaj jechałem skrótem, więc jestem też na czas oczywiście. No dobra, jedźmy dalej.
3: Ja dzisiaj do pracy postanowiłem pojechać motocyklem, żeby po południu szybciej wrócić do domu, bo dzisiaj jest piątek.
1: Dlatego nic nas nie wyprowadzi z równowagi.

0: Tak.
1: Z tego co widzę, dziewczyny, to tutaj macie poranne prasowanie bielizny.
0: Tak, to prawda.
1: Dziewczyny rozglądają się i co, coś ładnego pokażcie
0: nam. Nie mogę ci pokazać, bo panie są w negliżu.
2: A jaki rozmiar?
1: O, eska, no jaki, no.
3: Poranne prasowanie.
0: To skoro my z Jadzią już sobie porozmawiałyśmy o bieliźnie, to teraz porozmawiajmy o przystojnych facetach.
1: Przeglądamy prasę, prasujemy. Głośno jest na temat Cristiano Ronaldo.
0: Jeden z trzech piłkarzy, których znam. Zmieniaj nazwiska.
1: Kojarzysz Jadziu?
3: Tak.
1: A kogo bardziej lubisz?
3: Ja też znam trzech.
1: A kogo bardziej lubisz? Cristiano Ronaldo czy Lionela Messiego?
3: Jednego i drugiego lubię, ale wolę Lewandowskiego.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Więc wracamy do Cristiano Ronaldo.
3: No.
1: Jest temat związany z nim. No, chłopak
0: strzelił focha.
1: No trochę chyba tak. No tak to wygląda.
0: No, strzelił focha. No, gdyby to była kobieta, to by powiedzieli na pewno, że jest przed okresem.
1: Jest. Był zlot piłkarzy. Przyjechał też oczywiście na mecze Cristiano Ronaldo, ale za bardzo nie zagrał. Trener później powiedział, dobra, pan poczeka, ma pan tutaj, no, ma pan dokonanie, ale musi pan poczekać, nie wpuścił go na mecz i jeśli chodzi o kolejne spotkanie, no to Cristiano już się nie pojawił.
0: No właśnie, w meczu z Walią został zmieniony w 67 minucie, co uznał za potwarz, w meczu z Norwegią przesiedział na ławce, no i się obraził na trenera, podobno nawet już zrezygnował z kadry, to na razie plotki, ale wierzymy w nie.
1: Tak to wygląda.
0: No.
1: Co to na to, Jadzi, no?
3: No nie wiem, no już wiesz... Chyba ma ze 40 lat, nie?
1: Nie, no ja, chyba tak, bo się jak w okolicach, że co, że już ma dość, powiedzmy, myślisz, według ciebie?
3: No i to musiało go strasznie zaboleć, co?
1: Bardziej niż trening, tak?
4: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
1: A gdybyś ty grała, to na jakiej pozycji bardziej byś w bramce stała, czy napastnik?
0: No byłaby trenerem, no błagam.
3: Ja bym była tylko trenerem.
1: Dziękujemy. Dziękuję. A możliwe, że będzie... To też, ale możliwe, że będzie posada. Zobaczymy, jak dzisiaj zagramy z Rumunią. Z Rumunami, prawda? U nas narodowym. No. Uważaj sobie, po weekendzie mogą dzwonić do pani.
3: Tak.

0: W zegarach cały czas piątek. Sprawdzam, nie uciekł, nie minął. Zaczyna się.
1: Zgadza się, Charlie. Puf, jak gorąco. Na antenie Radia SK za chwilę newsy i Marcin Procki.
0: A co będzie Marcinek mówił w newsach?
1: No, tam jakieś problemy techniczne we Włoszech. O problemach technicznych, serio.
2: Ale alpinistów.
0: Jak Włochy, tak, to ja jadę. Gluten party, pizza, te sprawy.
1: Za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
6: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
5: Mają od ręki?
6: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
5: No to jedziemy.
6: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
7: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Uważajcie, poruszając się samochodem po Lisiej Górze. Dziś w centrum tej miejscowości zmieni się organizacja ruchu. Od 7 do 15 zamknięte będą wybrane odcinki ulicy Rolniczej i 1 Maja. Kierowcy mogą też napotkać więcej strażaków, policjantów i karetek. Powodem są ćwiczenia Promień 2026.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 6.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na początek Włochy. Podczas skrajnie trudnej akcji uratowano dwoje polskich alpinistów. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka, przypięta do skały, nie mogła mu jej udzielić. To na wysokości 4000 metrów w masywie Mont Blanc. Polak trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Eksperci zachęcają do szczepień. Ruszył już sezon infekcyjny. Przybywa zachorowań na grypę i rośnie aktywność koronawirusa. Szczepionka przeciw grypie na obecny sezon jest już dostępna.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
13: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. A Hubert Hurkacz, mimo porażki w pierwszym secie, dał radę wygrać i awansować do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tiena 5-7, 6-3, 6-4 i zagra w 1/8 finału.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
16: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
17: Wiktor jest na urlopie i tak sobie myślę, że nie ma takiego spania, musimy do niego zadzwonić.
18: Serio?
17: Oczywiście.
18: To jest słuszna koncepcja, od razu mnie namówiłaś.
17: Do nas też dzwonią. Do nas też dzwonią, 664-402-302. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Eska, dzień dobry, ekipa. A ja dzisiaj wstałem wcześniej, żeby skończyć wcześniej pracę.
18: O.
19: I co? Wyjechałem później.
17: Ale jedno nie przeszkadza drugiemu, nadal można pracę wcześniej skończyć.
18: W dalszym ciągu, rzeczywiście. I tego wam życzymy, żeby dzisiaj szybko zleciało.

0: znacie takie przysłowie uderz w stół, a nożyce się odezwą? To
1: nie, a co?
0: Rzuć numer telefonu, a słuchacze zadzwonią.
1: Halo, dzień dobry, tu Eska.
2: Ja się bardzo cieszę, że zaczęli w końcu grzać, bo cena paliwa na stacji jeszcze mnie mega zmroziła, więc dojadę do pracy bardzo wychłodzona.
1: Już grzeją? Serio?
3: Tak.
1: To nie, ja nie wiem, to może muszę sprawdzić, czy mam zakręcone, czy co tam, no.
0: Ale w kwestii cen paliw słyszałam taką plotkę, że podobno ma być taniej.
1: Tak, to nawet już nie jest plotka, to już jest klepnięte. W weekend ma być taniej, prezydent się podpisał, by wszyscy politycy się podpisali, my będziemy z tego korzystać. Ale no tak, o złotówkę mamy teraz o 9,14 za litr oleju napędowego. No to będzie w okolicach ósemki. No i znaczy, fajnie, dziękujemy.
0: Tak jak było, nie?
1: Ale dalej drogo.
0: Ale Janki, to nie ma żadnego znaczenia. Przecież Eska tankuje do pełna. Zaraz po godzinie 7 będziemy dzwonić, więc gdybyście chcieli, żebyśmy zatankowali wam wasz bak paliwa do pełna, luksusowo, tak jak nikt teraz nie tankuje, no to wskakujcie na SK.pl.
1: I pamiętajcie, my za to płacimy. Radio SK.
4: Reklama. Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpadol z delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
10: I po reklamie.

0: Ojej, ja to zaśpiewałam czy pomyślałam?
1: Ale nie, no oczywiście, że 12:07. Happy
0: birthday to you. Nikoś, Nikoś.
2: Eska budzi w urodziny.
1: Nikoś, pseudonim naturalne gryzaki dla piesków. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: O, dzień dobry. Nikoś, czy rzeczywiście pracujesz? Ty jesteś producentem? Czy jak to wygląda z tymi gryzakami naturalnymi?
3: Tak, jestem producentem i po prostu sprzedajemy ludziom.
0: Ale gryzaki dla psów. A przepraszam, czy testowanie wygląda w ten sposób, że najpierw podchodzisz, bierzesz, gryziesz i stwierdzasz, że tak dla psa się będą nadawać?
3: No nie.
1: Tak naturalnie.
0: Ja powiem, mój ostatnio pies odkrył twardy ser himalajski i przyznam szczerze, że sama próbowałam.
1: I co?
0: Ale z kolei penisa wołowego nie próbowałam.
1: No, Kamcia, to wiesz, no, wszystko przed tobą, no, idzie weekend, prawda? No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Rozumiemy, że ty polecasz naturalne gryzaki dla piesków, tak?
3: Tak, jak najbardziej.
0: I co jest twoim number one?
1: No właśnie.
3: Sprotka.
1: Jak?
3: Sprotki.
0: Sprotki!
1: Sprotka!
0: No ale widzisz, sprotkę też byś spróbował, no mówię ci.
1: Ale nigdy takiej twardej sprotki nie jadłem.
0: Ale wóz tak się rozmiękka. Nie pytaj, skąd wiem.
1: Słuchaj, wszystkiego dobrego dla ciebie. Dzisiaj razem ze Stingiem, tym muzykiem, obchodzisz swoje urodziny. Wszystkiego dobrego. Aha, jesteś lepszy od Stinga, ale wiesz w czym?
3: Tym.
1: Ty masz stówę, on nie ma!
0: Poza tym jesteś najwspanialszym mężem, tatą, no i twoja ukochana żona chciała, żeby usłyszał to cały świat. A więc uwaga, usłyszeli. Jankes.
1: Kama i Wiktor. Radio SK. Sting dzwoni. O.

0: Pletka Gaudormus w Radiu SK, 5 minut i będzie z nami godzina 7. No tak to zabrzmiało, było blisko, prawda?
1: Bardzo blisko, oczywiście.
0: Studenci wrócili, no bo wczoraj już było początek nowego sezonu. Już w domach studenta, się zaczęły.
1: To jest jedna z nielicznych rzeczy w moim życiu, której żałuję, że nigdy nie mieszkałam w akademii.
0: Ojej, kuś, kama! Ale przecież... A ten trzeci, no starszaki jak studiują, no.
1: No, w sensie...
0: Uniwersytet trzeciego wieku, tego szukałem cały
1: czas,
0: no.
1: Błagam cię, to już dom seniora, a nie akademik.
0: No dobra, ale za chwilę rzeczywiście, tak.
1: Marcin Procki za moment. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
2: Słońce będzie dziś operowało na pełnych obrotach. Jego promienie mają ogrzać powietrze do ponad 20 stopni. Na razie jednak ubierzcie się ciepło, a najlepiej tak, żeby zbędną po południu garderobę móc schować do torebki czy plecaka. Ruch na mieście powoli przybiera na sile. Uważajcie na trasach wjazdowych do miasta, zwłaszcza na Koszyckiej czy Lwowskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, od jutra tańsze tankowanie o około 1,20 zł na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał minister finansów. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, a to po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. I o tym teraz reporter SK Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Formalności idą błyskawicznie.
4: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
5: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
4: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
6: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
7: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
4: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
8: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
4: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
3: Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone do końca marca. MSWiA tłumaczy to utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją zarówno ze wschodu, jak i od strony Niemiec. Kontrole przywrócono w lipcu ubiegłego roku. A studenci zameldowali się już na uczelniach. Ruszył nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku.
9: Rozpakowane jesteście?
10: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
9: Dużo tych walizek miał.
10: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
3: Na dopyt w domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reporter SK Dawid Olszewski.
0: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Jedziesz do Tarnowa? Sprawdź informację u przewoźnika. W związku z przebudową ronda przy Owintarze na Krakowskiej zamknięta zostanie ulica Sikorskiego w Tarnowie.
11: Kawałek ulicy Sikorskiego do Mościckiego zostanie wyłączony ze względu na budowę przejścia podziemnego. Nie da rady etapować prac.
2: Zapowiada Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Prace jeszcze się nie zaczęły, ale część przewoźników już wprowadziła zmiany. Tymczasem tarnowskie wodociągi remontują sieci w kilku częściach miasta. Prace zaplanowano m.in. na Mościckiego, Sosnowej, Hanausek i Łanowej. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami.
12: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
13: w Radiu RTSK.
14: Tutaj my, tutaj Jankes i Kama. Wiktor cały czas odpoczywa sobie i bardzo dobrze mu. Piątek, 2 października, witamy, witamy, witamy.
15: I wyobraź sobie, że dzwonią słuchacze z bardzo dziwnymi wiadomościami.
16: Siemanko z rana, od początku tygodnia nie miałem możliwości was słyszeć, bo jeździłem starym trupem bez radia, więc gdy tylko was dzisiaj rano usłyszałem, to już wiem, że to będzie najpiękniejszy piątek w roku i nic nie jest w stanie go popsuć. Pozdrawiam.
15: Ponieważ nie umiem przyjmować komplementów, to sprawdźmy, czy na pewno ci nie popsujemy tego dnia.
14: Proszę, mam pytanko, Kamcze, czy jeździłaś może kiedyś starym trupem?
15: O, panie.

0: Zalia na zawsze z nami i bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 7, fajnie, że z nami jesteście od samego rana, hej!
1: Wszyscy w Polsce znamy rachunki grozy. Wiadomo, oczywiście głównie nad polskim morzem, ewentualnie w polskich górach. Ale rachunek grozy nabiera zupełnie nowego znaczenia w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam pewna Polka, która tam mieszka od lat, pokazała rachunek po 5 godzinach z dzieckiem na sorze.
0: Ale co, musiała wylądować i nie miało bezpieczeństwa? Nie, bo tam chyba nie ma takiego jak u nas państwowego, prawda? Że tam chyba trzeba mieć prywatne,
1: jakiś inny system
0: w ogóle. Tam jest
1: troszkę inaczej. Ale wyobraź sobie, że sam test na COVID kosztował prawie 3100 zł. Okay. Przyjście lekarza około $900, czyli prawie kolejne 4000. Więc całość za te 5 godzin, za tych kilka rzeczy, które im zrobiono, nic spektakularnego, 45 tysięcy złotych.
0: Ale tak sobie pomyślałem, 45 tysięcy to trochę takie all inclusive, prawda?
1: No tak, tylko tutaj basen zamiast przy palmie to jest pod łóżkiem.
0: Castro! This is Radio Esca.

0: ma podjeżdżaj, będziemy tankować. Dawaj, dawaj.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Problem z tym, że będziesz musiał popchnąć, żebyśmy dojechali na tę stację benzynową.
3: Oj, nie ma problemu, możemy też wchać oczywiście. Słuchajcie, no za chwilę dowód na to, że no, jesteśmy najlepszą stacją na świecie. Jest z nami Kinga, nasza słuchaczka. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry, dzień dobry.
2: Kinga, czy ty możesz mi powiedzieć, jak to zrobić, żeby ktoś zapłacił za twoje zakupy w sklepie?
4: Chyba się uśmiechać. Miałam fajną właśnie historię, że poszłam na szybkie zakupy, które kosztowały około 30 zł. Pan przy kasie był taki dosyć żartobliwy, że miał za swoje zakupy zapłacić bardzo dużo i czy bym zapłaciła za jego zakupy. Zapytałam się, czy za całe. On się wtedy zmieszał, powiedział, to w takim razie ja zapłacę za pani zakupy. No, zapłacił za moje zakupy i się zacząłem śmiać. Mówię, kolejny przystanek to jest stacja paliw, czy jedzie ze mną?
3: Idzie on na to?
4: No, powiedział, że tam już się nie spotkamy. O dlatego nie. Mówię, może Eska.
2: O nie, ale powiedz mi, czy ten podryw był udany, czy nie? Czy pan będzie częściej płacił za twoje zakupy, czy tylko jednorazowo?
4: No właśnie zastanawiam się, czy to był podryw, czy tak źle wyglądałam, wiecie?
3: Ale to ładne, rzeczywiście.
4: Ale wiecie co, wolę myśleć, że to był podryw. Tato nie, no fajniejsze.
2: Aczkolwiek mi się parę razy zdarzyło faktycznie jakiejś babci zapłacić w aptece za jej zakupy.
5: Super. Czy to był podryw?
2: Nie.

0: naszej fantastycznej słuchaczce Kindze. Po pierwsze, my zatankowaliśmy do pełna, ale pan również zapłacił za jej zakupy. Ja mam w myślach na przykład, że gdyby ktoś bardzo chciał, to ja bym chciała kupić mieszkanie. Tak tylko sugeruję. Jankes?
1: Że co, że przychodzimy do
0: biura? Fajnie, że jesteś obok. Słuchaj,
2: dokładnie.
0: Może byśmy się razem wybrali po pracy gdzieś.
2: Wie pani co, ja chętnie pani zapłacę. Mam w kieszeni, to nie ma problemu, pół metra mogę zapłacić pani.
1: Za miejsce garażowe.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Warunki na spacer czy jazdę samochodem doskonałe. Co prawda jest jeszcze rześko, ale poza tym pogoda nie utrudnia życia ani zmotoryzowanym, ani pieszym. A przy piątku spodziewajcie się większej liczby aut na ulicach Tarnowa. Ciasno wciąż na trasach wjazdowych do miasta oraz bliżej centrum. Krakowska, Narutowicza, Klikowska, Szkotnik czy Łowska nie tracą na popularności.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 7.30 to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, uwaga na A1. Spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin. NASA ogłosiła, że był to najszybszy lot statku kosmicznego w historii ISS. Na pokładzie była dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski i rosyjski kosmonauta.
11: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
12: SK Sport News.
10: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył wtedy w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. Krótka przygoda Mai Chwalińskiej z turniejem China Open i rywalką w pierwszej rundzie była Dajana Jastrzębska. W pierwszym secie Polka przegrała 3-6, w drugim ugrała tylko jednego gema.
11: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
15: Kama, widzę, że wyrywasz się już, byś biegła na boisko i strzeliła jakąś bramę, co?
16: Ale rzeczywiście, że tak. Jako piłkarski ekspert mogę powiedzieć... No właśnie tyle.
15: Marcin Procki zamieszy. Marcinko, jak to obstawiasz, bo dzisiaj gramy meczyk Polska-Rumunia?
17: Jestem chorym optymistą, może 2-0? Ale tylko wtedy, jak Kama wyjdzie na boisko.
18: Czyli, aha, okej.
16: Jakbym ja wyszła na boisko, to mnie by nikt nie podmienił jak tego dziecka.
15: A wy jak obstawiacie, dajcie znać, jesteśmy ciekawi. Polska-Rumunia, dzisiaj wieczorem gramy.

0: I bramka, i bardzo dobrze. Obie drużyny, czyli Polacy i Rumuni, jesteśmy wszyscy zagrożeni spadkiem z dywizji B. No i dzisiaj wieczorem potrzebujemy punktów jak tlenu. Jest z nami nasz słuchacz Michał. Halo Michał, dzień dobry, witamy.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Michał, jak ty się czujesz przed meczem? Jak obstawiasz Polska-Rumunia? Jak to będzie? No?
1: Polska-Chiny 3 godziny.
0: Czyli 3-0 dla nas? Może być.
1: Dokładnie.
0: Bardzo, ale serio, 3-0 może być?
1: Może być 3-0, nawet może być 4-0, ja się nie obrażę.
0: O, i bardzo dobrze, i tej wersji będziemy się trzymać. Dziękujemy bardzo, to był nasz słuchacz Michał, ekspert, jeśli chodzi o wynik pojedynku. Kto się jeszcze? Halo, dzień dobry, tu Eska.
2: Polacy, nic się nie stało, dobrze będzie. Pozdrawiam Piotra.
3: Ja właśnie wpisałam teraz do internetu reprezentacja Rumunii, bo chciałam zobaczyć, jak chłopaki wyglądają. I wyobraźcie sobie, że internet mi się zawiesił.
0: Radio SK. To jest spisek.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
8: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
7: Mają od ręki?
8: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
7: No to jedziemy.
8: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
7: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
15: I po reklamie.

0: 7.46 na Jaskowych Zegarach, najwyższa pora na Nosela.
1: I to będzie odlot nieściśle tajny, wręcz przewidziany do Emiratów, prawda?
0: Ale czy on się odbędzie? Jak to u Nosela? To się jeszcze okaże.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Izabeli się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Z biura podróży telefonuję przejęzyczony, proszę pani, ja dzwonię w sprawie wylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 29. Mogę pani jeszcze przedstawić informacje hotelowe, ponieważ no kazali nam poinformować, bo to się zmienia all inclusive.
4: Jasne, proszę.
5: Otóż recepcja będzie do państwa telefonowała, w której części hotelu i na ile czasu będzie all inclusive aktywny. Więc gdyby pani mogła odbierać telefony, proszę pani, to będzie pani po prostu wiedziała.
4: A to ja nie mam all inclusive na cały pobyt?
5: Ma pani, tylko że lecicie państwo po sezonie, tym takim europejskim. W związku z tym all inclusive nie będzie, proszę pani, od 6 do 22, tylko będzie na przykład, nie wiem, jedną godzinę albo półtorej godziny, no i to o tym będzie informowała recepcja.
4: Aha, że niby będzie krócej czynny, tak?
5: Będzie krócej czynny, a może być też w innym skrzydle hotelu być ten all inclusive, bo no po prostu koszty.
4: Czy recepcja będzie mówić po polsku?
5: Nie. Pani leci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oni tam po arabsku będą mówić.
4: No to jak do mnie będzie recepcja dzwonić, to jak ja ich zrozumiem?
5: A pani nic w ogóle nie potrafi po ichniejszemu?
4: No raczej.
5: A dałaby pani radę do tego 29 coś podszkolić, co przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała o tym all inclusive?
4: Wie pani co, no może się zdąży nauczyć tego arabskiego do tego 29,
5: bo pani, ale jeszcze... Ja nie wymagam, żeby pani znała od deski do deski, tylko przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała, gdzie jest najbliższy all inclusive czynny.
4: No w zasadzie to najważniejsze, żebym się arabskiego nauczyła i odbierała telefony. To tak w sumie to jest chyba najważniejsze
5: no
4: dla mnie.
5: No przynajmniej te podstawy, żeby się dowiedzieć o all inclusive.
4: Spokojnie. No. Ogarnięte będzie.
5: Dobrze, no to resztę może panią nauczyć Angelika.
6: I zadałaś się wkręcić.
4: A, no jest najlepsza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: My też czekamy, aż ceny paliwa pójdą w dół.
1: Dobre informacje dla kierowców już za chwilę rzeczywiście na antenie Radia S od Marcina Brodzkiego. No ma być taniej. Tak, ma być taniej, Kamcia.
0: A czy mogłoby być tak, na przykład 10 zł taniej na litrze? Żeby mi jeszcze dopłacali za tankowanie?
1: To...
0: Zapiszmy
1: przerwa.
0: Ten pomysł.
1: Tak, dokładnie. Jankes,
2: Kama i Wiktor. W Radiu SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
2: Ważna informacja dla rowerzystów korzystających z małopolskich linii dowozowych. 1 października zakończył się przewóz rowerów na specjalnych przyczepkach na trzech liniach A32, A61 i A71. Nadal można przewozić rowery w wybranych pojazdach na innych liniach. Ich wykaz znajdziecie w mediach społecznościowych MLD.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Obniżki na stacjach paliw już w ten weekend, zapowiedział to minister finansów, według którego ceny paliw spadną o około złotówkę i 20-30 groszy. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych po podpisie prezydenta została już opublikowana, a kierowcy czekają na jej efekty.
4: Zatankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
5: Patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
3: Usłyszeliśmy od kierowców na Śląsku. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Służby wyjaśniają incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
6: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
3: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Sprzętu na razie nie odzyska rolnik z Gliwic, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje tym frustracji.
7: Ja się muszę wkurzyć i popozać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złomił. Takiego tego nie będzie.
3: A sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
0: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Uwaga, kierowcy w Tarnowie. Od połowy października zmiana organizacji ruchu przy dawnym Owintarze Sikorskiego będzie zamknięta, a przejazd w okolicy utrudniony. Co ty wiesz o ubezpieczeniach społecznych? W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie zainaugurowano 13. edycję akcji Lekcja z ZUS-em.
8: Coś już mieliśmy na lekcjach, aczkolwiek teraz wiemy, że dowiemy się więcej i będzie na pewno ciekawie.
9: Będzie nam dobrze wytłumaczone, tak? Będzie nas czekać prędzej czy później.
8: Rodzice też wytłumaczą, ale w szkole do domu dowiemy się więcej.
2: Mówili Justynie Świderskiej, uczniowie gastronomika, a więcej na tarnow.sk.pl.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy, to jest piątek, jest wspaniale, 2 października.
11: A co zrobić, żeby piątek był jeszcze bardziej wspaniały?
10: Mm-hmm.
11: Na przykład zdobyć tysiaka w SC.
10: A, zgadza się, tym tematem zabieramy się już za kilka chwil. Zajrzyjcie na sk.pl, tam jest taka właśnie możliwość, tysiak w kieszeni.
11: Właśnie, za chwilę odpalamy szkolne akcje i żeby było śmieszniej, wcale nie trzeba chodzić do szkoły, żeby tego tysiaka zdobyć.
10: Tomek przy okazji odezwał się jeszcze, bo wcześniej pytaliśmy o wynik meczu Polska-Rumunia. Tomek się odezwał, że wczoraj obstawiali z kumplami przy posiedzeniu wieczornym. Wszyscy finalnie postawili 7-0 dla Polski. Pięknie.
12: Po 0-7.

0: tak bardzo tęsknię za Wiktorem, że jak słyszę piosenkę You're My Sunflower, to już chcę powiedzieć, o, jesteś moim słonecznikiem.
1: No to fajnego słonecznego dnia wam życzymy. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK w piątek. W piątek, ulubiony dzień tygodnia, drugi dzień października.
0: Ja tylko przypominam o tym, że skoro już jest październik, to dobrze byłoby zaprosić kominiarza do domu. Bo nie wiem, czy wiesz, ale to jest absolutnie obowiązkowe, żeby rok do roku, robić przeglądy kominów.
1: Tak, kontrolę rzeczywiście trzeba zapraszać kominiarzy do nas na kawkę. Tylko teraz to jest, sporo kosztuje, prawda?
0: To jest mnóstwo, od 250 do 450 zł w zależności od kominiarza. Ale to jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo za brak takiej kontroli grozi mandat do 500 zł.
1: Okej, no to czyli sporo w dalszym ciągu, kilka stówek. Ale masz do dzisiaj tak, że... Bo ja się łapię, a czy ty się łapiesz się za guzik, jak widzisz kominiarza?
0: Nie, Janki. Ja się łapię za portfel.

0: že našom prima balerínom počas meču Polska-Rumunia má byť Robert Lewandowski. Tak, Bendel, tak, myslíte, až hlavne tancaš. Nech sa udá. 16 minút po godine 8, tutaj SK v piątek, gramy dalej.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: My odpalamy nasze szkolne akcje w Radiu SK i z nami jest Wiktoria. Dzień dobry.
3: Cześć.
2: Wiktoria, ty pracujesz w urzędzie i powiedz mi, jakie teksty najczęściej padają w urzędzie?
3: O, z takiej

0: taka moja ulubiona. Także
1: takie silent disco, co robi dziewczyna w domu.
0: Ale ja też lubię.
2: Ale jak zobaczycie taką panią w urzędzie, która ma na sobie słuchawki i zaczyna tańczyć, to będziecie od razu wiedzieli, że to Wiktoria. Tym bardziej, że masz powody do zadowolenia, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na słuchawki Sony.
1: Dokładnie.
0: Super, świetnie. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego fajnego, muzycznego i do kolejnego setu. Wszystkiego fajnego, pa!
0: Dzięki, pa!
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: postulat. Nie wiem, czy to jest dobry postulat. Może być wspaniały.
1: A jaki jest?
0: No taki, żeby piątki były przynajmniej dwa razy w tygodniu.
1: To jest słuszna koncepcja. To za chwilę o tym na pewno nie będzie w newsach.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Sony.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
3: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
2: Serio?
3: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
2: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
3: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
2: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
8: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: To jest jak niekończąca się historia. Remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej szykują się w kolejnych częściach Tarnowa. W październiku prace zaplanowano m.in. na Mościckiego, Sosnowej, Modrzewiowej, Hanausek i Łanowej. Kierowcy oraz piesi powinni przygotować się na utrudnienia. Pogoda na razie sprzyja ekipom remontowym.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta i uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. A mężczyzna, który podłożył substancję łatwopalną przy przyłączu gazowym w Elblągu, już z zarzutami. Zatrzymany jest byłym pracownikiem firmy, przy której zostawił substancję. Został z niej zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Erling Haaland pozwał norweskie linie lotnicze. Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania wyglądu piłkarza w promocji biletów lotniczych w czasie mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny norweskiej gwiazdy futbolu za niezrozumiały.
15: Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Jak ktoś chciał mojego wizerunku użyć, oczywiście za pieniądze, to zapraszam.
18: Zapraszamy oczywiście.
17: Zapachniało.
18: Kawka, słuchajcie, trzecia kawka wjeżdża. Jakoś dzisiaj nie mogę się obudzić, no. Ale jest dobrze, jest fajnie, fajnie wam gramy. Zanim spadnie deszcz. Teraz będzie. Pysznego busi wam życzymy. Zanim spadnie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: 4 998, 4 999, jest! 5 miliardów! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: 5 miliardów czego?
0: Butelek i puszek zebrano w Polsce w ciągu pierwszego roku działania systemu kaucyjnego. A ty wiesz, ja sam się do tego dorzuciłem.
1: No, ja troszeczkę też, a właściwie moje dzieci, które mam wrażenie, że drugie kieszonkowe sobie na tym dorabiają.
0: To jest wspaniała historia.
1: Ale faktycznie, wiecie o tym, że system kaucyjny ma już rok? Wczoraj ministra klimatu i środowiska podsumowała
0: to
1: wszystko.
0: Zadowolona. Ja nigdy nie widziałem, że była tak szczęśliwa, taka uśmiechnięta.
1: Wszystko działa dobrze i będzie jeszcze lepiej. Hej!
0: Ach, działa dobrze i będzie jeszcze lepiej. Tak samo można powiedzieć o piątku. Dobrze!
2: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
8: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
1: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
1: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: 13 minut i będzie z nami godzina 9. Kacper się do nas odezwał. No i co, wiecie już, gdzie lecicie na odnośnik tajny? Wiemy, że nie wiemy.
1: Spokojnie. Ale to jest absolutnie cudowne doświadczenie. Wsiąść w samolot, nie wiedzieć, gdzie się wyląduje. I gdybyście chcieli mieć w sobie taką odwagę i dołączyć do naszej ekipy, to zapraszamy na sk.pl.
0: Byliśmy na pewno już w... Byliśmy na Cyprze, byliśmy w Maladze rok temu. Gdzie będziemy teraz? Wszystko się okaże już wkrótce w poniedziałek. Będą pierwsze podpowiedzi. Bądźcie z nami oczywiście. Zgłoszenia na sk.pl. Na w aplikacji. Mówię na sk.pl szczegóły, a później do aplikacji wchodzicie i tam jest wszystko. I uwaga, uwaga, bo telefony się jeszcze odzywają do nas. Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem, czy już wiecie, ale dzisiaj mamy piątek. Piąteczek, piątunio. Pozdrawiam.
3: Zapiszę to sobie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają wolny dzień, tak jak ja. Zaczynamy weekend.
1: Zapiszę to sobie w pamiętniku.

0: powiększyło się towarzystwo w naszym studiu, w studiu Radia SK. Uwaga, jest Hany, jest Kasia.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dla was zadanie, konkurs. O. Uwaga, co się dzisiaj rozpocznie przed godziną 21 w Polsce?
2: Czego ja nie będę oglądać.
1: Wiem, no. Dzisiaj jest jakiś mecz.
2: Rumunia,
1: z Rumunią.
2: Jak to jakiś?
1: Z Rumunią. Dobrze mówisz.
2: Problem polega tylko na tym, że kiedy próbowałam wpisać reprezentacja Rumunii, jak panowie wyglądają, bo to przecież Kaśka, to jest ważne, prawda?
0: Jak
2: to
0: wyglądają?
2: Internet nam się zawiesił w firmie.
0: Tak, serio, no.
3: Czyli może wygramy. Tym razem mamy szansę wygrać, nie trzeba będzie śpiewać, nic się nie stało.
4: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Najważniejsze, żebyście wy dobrze grali teraz.
4: No. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
1: Temperatura powoli, ale rośnie, tylko słońce się nie ociąga i od wschodu do zachodu intensywnie operuje na niebie nad wschodnią częścią Małopolski. Jego promienie mają dziś ogrzać powietrze do ponad 20 stopni. Warunki dla pieszych, rowerzystów i kierowców więc będą doskonałe. Prognozy na weekend też wyglądają obiecująco.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
2: Minęła 9, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Od jutra paliwa mają być tańsze, ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN, a to po tym jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być o około złotówkę i 20 groszy na litrze i z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski.
3: Tak, jestem.
2: Michale, kiedy konkretne decyzje?
3: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
4: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
3: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
2: W Polsce jest już 65 tysięcy punktów, w których można zwrócić opakowania kaucyjne. Mija rok od wejścia systemu w życie. Większość producentów napojów dostosowała się do nowych zasad, a ci, którzy wciąż zwlekają, muszą liczyć się z uderzeniem po kieszeni.
5: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z pewnymi konsekwencjami, czyli z tak zwaną opłatą produktową.
2: Informuje Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Obecnie zwracanych jest około 60% plastikowych opakowań.
6: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Koniec z bezpłatnym parkowaniem w Dąbrowie Tarnowskiej. Już od grudnia kierowcy będą płacić za korzystanie z miejskich parkingów. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski tłumaczy, że głównym celem wprowadzenia opłat jest zwiększenie rotacji samochodów.
7: Wiele parkingów jest traktowane jako park and ride. Mieszkańcy załatwiają swoje sprawy i nie mają gdzie zaparkować.
1: Nowe zasady mają objąć m.in. rynek oraz parking przy Urzędzie Miejskim. Ponad 3 miliony złotych wsparcia na szkołę w Niedomicach. Dzięki dotacji budynek zostanie ocieplony, zyska nowe instalacje, a uczniowie będą korzystać z odnowionych obiektów sportowych.
8: Zaczyna się w SC. I dlatego jesteśmy też my na 3 minuty po 9.
9: Nie ma to tamto, czas zrobić jak najszybciej, co mamy do zrobienia i ruszyć. To znaczy my mamy 5 godzin dyżuru
8: przed sobą. No właśnie chciałam zapytać, czy ty wychodzisz dzisiaj wcześniej?
9: Może zgłoszenie, przygotowanie?
8: Wam to jak najbardziej radzimy. Jeżeli wasz szef wyraża zgodę, to powiedzcie, że w radiu mówili, że tak trzeba i idźcie dokąd tylko chcecie.
9: Thomas Gray, a potem Dawid Kwiatkowski z Margaret na dobry początek tego piątku, który jest weekendem już, mam nadzieję.
8: Kasia Węsierska.
9: Michał Hanczak, witajcie.
8: Dzień dobry.

0: Jennifer Lopez i Angel Mama w Radiu SK. 12 minut po 9.
1: Ja myślę, że w weekend trzeba wejść z uśmiechem, zwłaszcza, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu, a żeby spowodować uśmiech, to albo mogę opowiedzieć suchara, albo możemy zaprezentować dobre wiadomości. Co wybierasz?
0: Jeżeli mam głos, to wybieram to drugie, więc lećmy. 30 sekund tylko dobrych informacji. Tańsze paliwa nawet w ten weekend. Dobrze słyszeliście. To po podpisie prezydenta na ustawie, która ma pozwolić na regulację cen i chyba także mniejszy płacz kierowców podczas tankowania.
1: 1 200 000. Taka nagroda padła w tym tygodniu w Polsce. Szczęśliwie skupił los w Zawadzkiem w województwie opolskim. A sprawdźcie, czy czasem nie macie tam jakiejś rodziny.
0: Pół godziny spaceru w zieleni może realnie obniżyć stres. Badania wykazały, że 30-minutowy spacer w lesie miejskim poprawiał uwagę i obniżał kortyzol. To może dzisiaj jakaś praca zdalna właśnie z wykorzystaniem tej informacji.
1: Zwłaszcza, że pogoda dopisuje. A na to tańsze paliwo to się ucieszyłem tak, jakbym był kierowcą. Naprawdę.

0: Agnieszka Radiłowska, czyli Sylwia Grzeszczak.
1: Myślałem, że o sobie mówisz. 19 minut po godzinie 9. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Wspomniałem o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu, więc teraz wszyscy do siebie się uśmiechnijcie. To znaczy, jak stoicie w korku, albo gdzieś jesteście w biurze, albo w sklepie, to do klienta, do współpracownika, do innego kierowcy.
0: I zobaczcie, co się wydarzy, bo wydarzyć mogą się rzeczy niezwykłe, w zależności od miejsca. Mogą na was spojrzeć nie jednak krzywo, ale my idziemy dzisiaj krok dalej. Z uśmiechu przechodzimy do śmiechu.
1: Joga śmiechem na antenie Radia SK?
0: Zapraszamy.
1: Podobno, tylko bez wyginania się, proszę.
0: Podobno każdy ma różny śmiech w zależności od okoliczności. Niektórzy się śmieją jak bogaci ludzie, cokolwiek to znaczy. Na pewno nie jestem w tej grupie. Natomiast niektórzy potrafią swoim śmiechem zarażać innych i wy to macie właśnie teraz zrobić.
1: Chcemy to sprawdzić. Zaraźcie nas swoim śmiechem. Czekamy na głosówki na Messengerze Radia SK.
0: Tam się macie w tych głosówkach śmiać, żeby było jasne.
1: Jak najgłośniej.
0: Z czegokolwiek.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Semruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nie słychać. O, słychać.
1: Teraz słychać.
0: Słychać, że wchodzimy w weekend z uśmiechem na ustach. Whatever turns you on, to aktualnie. Nie słychać. Czekaj.
1: Ciągle nie jest ten mikrofon.
0: Czekaj, ten się...
1: Mikrofon raz, się zepsuł. O, ale teraz numer zadziałał.
0: Nie,
1: jest piątek. Nie, ten jest już teraz dobrze. Jest piątek i wszyscy...
0: Nie, nie wiem, co jest dobrze. Nie jest dobrze. Słuchajcie, teraz jest dobrze, jak zmieniłem mikrofon. Mikrofon już wziął sobie wolne w ogóle, zaczął weekend.
1: Najwyraźniej dział techniczny stwierdził, że jednemu już pozwolił na zdalne, tylko nam o tym nie powiedział.
0: Ale dobra, wróciłem do głosu, czyli do mikrofonu, który działa, no i sprawdzamy, czy wy też z uśmiechem na ustach wchodzicie w ten weekend. Próbujemy zarazić się śmiechem w Światowy Dzień Uśmiechu.
1: Ola się ostatnio podobno bardzo mocno śmiała.
2: Wszyscy w pracy patrzyli się na mnie dziwnie, kiedy śmiałam się sama do siebie właśnie tak.
0: To ja kiedy widzę wypłatę.
1: Ale jest też Patryk i uwaga, zróbcie głośniej, bo za chwilę będziecie się śmiać. Ten śmiech. Ej, to chyba po premierze lalki.
0: Ale to jest zaraźliwe absolutnie. Czekam na kolejne wasze bardzo wesołe głosówki na Messengerze Eski.

0: Wasted, Nearly Major League w Radiu SK.
1: A niektórzy może będą po tym weekendzie wasted, ale na razie wchodzimy w ten weekend z uśmiechem na ustach razem z Pawłem.
0: Jeżeli to nie spowodowało, że się nie uśmiechnęliście, to już gwarantuję, naprawdę nic tego nie spowoduje.
1: To taki śmiech, jak się dowiaduje, może teściowa przyjdzie. Radio SK.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wygenerowano z AI.

0: start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
5: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
4: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
5: Pokaż. No, fajne, pasuje.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: I po reklamie.

0: dobra rozgrzewka przed weekendem w Radiu SK. MJ, Deli Supreme.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to się nadaje na łamańca, ten fragment tego tekstu MJ Deli. Za chwilę 10:00, zobaczymy, czy Marcin Procki połamie sobie język w newsach.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklep

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
2: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
4: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
3: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
4: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
3: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
5: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
7: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
6: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: 3 samochody zderzyły się dziś rano w Tarnowie. Do wypadku doszło na Alei Matki Bożej Fatimskiej w pobliżu Starej Kapłanówki. Na miejscu działali strażacy, policjanci i ratownicy. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Jedźcie ostrożnie, mimo sprzyjającej kierowcom pogody o nieprzyjemne zdarzenie jest nietrudno, dlatego trzymajcie dystans między zderzakami.
15: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, to już pewne. Od jutra tańsze tankowanie. Wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny.
16: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6,70 zł. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
17: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
18: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
16: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
15: Koniec policyjnej obławy pod Lublinem. Zatrzymano motocyklistę, który potrącił policjanta i uciekł. Doszło do tego wczoraj, akcja służb trwała całą noc. Sezon infekcyjny już ruszył, dlatego eksperci zachęcają do szczepień, informuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
0: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
15: A szczepionka przeciwko grypie na obecny sezon jest już dostępna w aptekach.
19: SK Tarnów News.
14: Tomek Piszczek, to będzie rowerowa rewolucja. Tarnów dostał ogromne dofinansowanie na budowę i naprawę ścieżek rowerowych.
20: Kwota blisko 25 milionów, jeżeli chodzi o całą wartość projektu. Wyremontowane zostanie lub zostanie też wybudowane 10 kilometrów dróg rowerowych.
14: Zapowiada Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Największą częścią inwestycji będzie połączenie miasta z Łęgiem Tarnowskim. Do końca października trwa nabór na mieszkania SIM Małopolska w Ryglicach. Lokale mają być energooszczędne i dostępne na stabilny najem z możliwością dojścia do własności.
21: Weekend zaczyna się w Esce.
22: Dla nas to wy już możecie iść do domu.
23: Ale czuć weekend w wiadomościach, że w pracy też go już czuć, bo Andrzej mi napisał, że bujał się na krześle w pracy i spadł.
22: Jak kiedyś w podstawówce.
23: Tak jest, dlatego ja zawsze mówiłem, że lepiej jednak mieć stołek.
22: A ja zawsze siadałam w ostatniej ławce, bo tam była ściana z tyłu i jak się spadło, to najwyżej człowiek głową w tę ścianę przywalił.
23: Kasia Wiesierska, Michał Hanczak, zapraszamy was. Mamy dwie minuty po dziesiątej.
22: Dzień dobry.

0: do ostatniego dźwięku. Tame Impala i Loser w Radiu SK.
1: Przeczytałam wczoraj jedną myśl, która naprawdę jest ze mną do dziś i uważam, że powinniśmy bardzo przemyśleć, czy ciąg przyczynowo-skutkowy nie leży właśnie tutaj.
0: Brzmi poważnie.
1: Brzmi to mniej więcej tak, cytat. Znalazłam wczoraj taki film, który jakaś dziewczyna z Polski wrzuciła na media społecznościowe. Czasami zastanawiam się, czy ten cały cyrk w moim życiu dzieje się dlatego, że jak miałam 10 lat, to nie przesłałam łańcuszka szczęścia do 10 osób.
0: Kurczę, ja też nie wysyłałem na naszej klasie i może coś w tym być, bo to dzisiaj jest, pracuję z tobą.
1: To jest bardzo, przemilczę, to jest bardzo wygodne wytłumaczenie, co się retrogradacja Merkurego. Można zwalić winę zawsze na kogoś, tylko nie na siebie.
0: Czy można przywrócić konto na naszej klasie jeszcze?

0: Brzmi jak weekend. Sexy Magic, Papo Amorosa Veste.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: Za chwilę wpadnie do nas ta właśnie, która jest Sexy Magic i ma wiedzę na każdy temat. My otwieramy tutaj kącik poradnikowy co piątek.
0: Wysyłajcie głosówką swoje pytania do pani Jadzi na temat absolutnie każdy, bo to jest człowiek omnibus. Ona ma wiedzę z każdej możliwej dziedziny.
2: A przede wszystkim umie doradzić, jeżeli na przykład macie jakieś rozterki, wątpliwości albo jakieś znaki zapytania, które nie są rozwikłane od dawna.
0: Doczekamy na eskowym messengerze.
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim.
3: Wiesz kiedy.
4: Ale
1: nie wiesz gdzie.
3: Odlot ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa. Właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złoto.

0: Que te hace llorar.
1: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy.
2: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
3: Witamy w studiu panią Jadzie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, mamy trochę pytań, dwa konkretnie od naszych słuchaczy na Messengerze Radia Eska, więc może od razu przejdźmy do rzeczy, żeby nie czekali za długo.
1: I te pytania, pani Jadzie, brzmią następująco. Po pierwsze, Agata ma nowego chłopaka, wpada do niej w niedzielę, chce mu upiec ciasto ze śliwkami. Pani Jadzie, czy to jest w ogóle dobry pomysł?
4: Zrób dobre ciasto, ale nie za dobre. Bo się jeszcze oświadczy i będzie chciał ciasto co niedziela.
3: Ewentualnie
1: Jezu,
3: potem może
1: niektóre marzą o tych oświadczynach, a pani Jadziu, pani tak od razu już pesymistycznie.
3: To może przejdźmy do Rafała. Pani Jadziu, moja żona zaprosiła teściową na weekend. Ja jej nie lubię, to znaczy teściowej, nie żony.
1: I jak Rafał się pisze, a nie, nie
3: tak,
1: mamy.
3: Tak, nie, to nie ja. Ja tylko cytuję. Rafał pyta, jak się wymigać od wizyty tej teściowej.
4: Po co się wymigiwać? Uściskaj ją, zrób kawę i od soboty rano zacznij kaszleć.
1: Już można zacząć trenować.
3: Jakbyście mieli jakieś inne problemy życiowe, to pani Jadzia pomoże. Nagrajcie głosówkę na Messengerze.
1: Czekamy.
2: Pani

0: TikTok, tak bije zegar do weekendu.
1: 21 minut do 11. Ile do tego weekendu wam zostało? No miejmy nadzieję, że jak najmniej. Niektórzy odbierają dzisiaj jakieś nadgodziny, inni po prostu wzięli wolne.
0: Nigdy nie wiadomo, czy tam szef nie przyjdzie i nie powie, że jeszcze jest 17 tysięcy spraw do załatwienia przed poniedziałkiem. Można wtedy udawać, że się go nie słyszy, a jak będzie miał wątpliwości, to go posadzić na swoim miejscu i powiedzieć podwyżkę poproszę i on też nie usłyszy.
1: Na szczęście niebawem będzie odlot ściśle tajny w Radiu SK i będziecie mogli po prostu wyjechać na weekend z naszą radiową ekipą. Już można zgłaszać się w apce Radia SK. Nie powiemy wam, dokąd polecicie, bo sami nie wiemy.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
12: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
11: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
12: Pokaż. No, fajne, pasuje.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: I po reklamie.

0: czym chciałabym być. Liwka, poza tobą nic, bardzo dobrze to brzmi, tuż przed 11 w Radiu SK.
1: Bardzo lubię ciasto z liwkami. Za chwilę powiedziałem to na głos. Przepraszam, ja mam dzisiaj przed weekendem jakieś same suche żarty.
0: Po 11
1: ale jest
0: Światowy
1: Dzień Uśmiechu.
0: I tak, ktoś się na pewno gdzieś uśmiechnął.
1: Po 11 się śmieję.
0: I wszystkie hity zaczynają się wesce.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
2: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
3: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
4: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
4: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
2: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
7: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
6: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
13: Błękitne niebo i kilkanaście stopni. W kolejnych godzinach spodziewajcie się wartości powyżej 20 kreski w Brzesku, Ciężkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie. To, co się nie zmieni, to obecność słońca, które do końca dnia ma operować nad naszymi głowami. Pogoda więc nie będzie wymówką do tego, żeby nie wyjść na spacer.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
14: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś przesłuchanie. Lubelscy policjanci zatrzymali motocyklistę, który potrącił funkcjonariusza drogówki i uciekł. Obława trwała całą noc. Reporterski Jacek Werner śledzi tę sprawę. Jacku, co dzieje się teraz z zatrzymanym?
15: Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
16: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
15: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
14: Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na weekend. Do podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych odniósł się przed chwilą marszałek Sejmu.
0: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną.
14: Mówi Włodzimierz Czarzasty, a przypomnę, że dziś opublikowano już rozporządzenia o obniżce VAT-u i akcyzy. Spodziewane są kolejne zmiany w składzie. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Rumunią w Lidze Narodów. Do tego podstawowego składu wróci prawdopodobnie Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski. W środku pewny występu wydaje się być Wiktor Nowak, dla którego to pierwsze zgrupowanie w kadrze.
11: Wiadomo, że Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
14: Mówił 22-letni pomocnik, a początek dzisiejszego meczu na Narodowym o 20:45.
17: SK Tarnów. News.
13: Tomek Piszczek. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Od 15 października w rejonie ulic Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu. Ma to związek z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Owintaru.
18: Będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego.
13: Mówi Paweł Armatys z Zarządu Drogi Komunikacji i dodaje, że na Krakowskiej i od Krasińskiego do Narutowicza samochody pojadą tylko w jednym kierunku, od centrum w stronę dworca PKP. Ruszyła budowa chodnika między Gnojnikiem a Lipnicą Dolną. Powstanie 240 metrów nowej trasy dla pieszych. Gmina przeznaczyła na inwestycje 200 tysięcy złotych.
19: Weekend zaczyna się w SC.
20: Zaczyna się w SC.
7: I dlatego my w piątki już od samego rana jesteśmy z wami, żeby w ten weekendowy klimat was wprowadzić.
21: A że wszystkie hity zaczynają się w SC w piątki, szczególnie to będziemy mieli dla was premierę już w tej godzinie, którą zagramy oczywiście.
7: No i trochę się pewnie też pośmiejemy.
21: Bo dzisiaj jest dzień śmiechu, żeby nie powiedzieć uśmiech.
7: Może na zewnątrz, a może wewnątrz. Zobaczymy jeszcze. Kasia Węsierska.
21: I może to być śmiech przez łzy, nie obiecujemy, że to będzie czysta radość. I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Shakira w Radiu SK.
1: Nie, na to jak Shakira. 12 minut, o, coś znowu nie działa. Myślałem, że znowu straciłem głos. Słuchajcie, mikrofony nam dzisiaj szaleją,
0: piątek,
1: ale one już czują weekend.
0: One są na zdalnym.
1: 13 minut już po godzinie 11 się zrobiło. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu i bardzo to jest dobry moment, żeby w piątek się pouśmiechać do innych,
0: a nawet
1: zarazić
0: pośmiać.
1: Śmiechem.
0: Niezależnie od tego, czy to jest śmiech przez łzy, czy śmiech radości, to najlepiej, żeby on brzmiał tak jak ten Agaty.

0: Agata, to jesteś mistrzynią.
1: To był mój ulubiony moment. Uwielbiam też ludzi, którzy tak trochę chrumkają, jak się śmieją, bo zawsze mi się to bardzo udziela.
0: Ale w ogóle Agata brzmi jak jakaś postać z kreskówki. Ja uważam, że dubbing stoi przed tobą otworem.
1: Serotonina od nas w prezencie dla was na ten piątek.
0: Jakby ktoś miał ochotę nagrać głosówkę i zarazić nas i innych słuchaczy śmiechem na weekend, zapraszamy. Messengerski.

0: To jest efekt, na który liczyliśmy, jak wam puszczaliśmy przed chwilą śmiech Agaty.
1: O Boże, nie, aż się ten śmiech, to żeście puścili po prostu, amazing.
2: Śmiech jest absolutnie zaraźliwy, jak się okazuje, także uśmiechajmy się do siebie jak najczęściej.
0: 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby nasz mózg myślał, że jest lepiej niż jest. Korzystajcie dzisiaj z tego, dopóki możecie.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
6: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
7: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
6: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
17: I po reklamie.

0: Polsce.
1: Sąsiad nasz z zachodu nadjeżdża.
0: Purple Disco Machine, znamy go doskonale, choćby z hitu Hypnotized i wielu jeszcze innych, które nastąpiły po tym właśnie hicie. Teraz mamy nowość i uwaga, 30 kwietnia 2027 roku, to jest data dla fanów Purple Disco Machine ważna, bo...
1: Płyta będzie?
0: Tak jest, Kosmotropia. Taki tytuł będzie nosił nowy album, a pierwszy singiel już u nas teraz.
1: Niemiecki producent, którego bardzo dobrze znacie, przyjeżdżał kilka razy do Polski, myślę, że jeszcze nie raz tu zawita i pewnie zagra ten hit na żywo, jak już tutaj przyjedzie.
0: Na wokalu Meek, którą znamy z Dancing in Love od Alana Walkera, Test My Luck, to jest nowość od Purple Disco Machine.

0: Pamiętasz, jak do tego hitu tańczyłem dla ciebie w naszym Eskobusie, jak byliśmy w Nowym Targu? I tam
1: jak
0: na tej
1: róże
0: do trzymania.
1: Świadczy, jak powiem teraz, że nie!
0: Jak to nie? Wyparłaś to?
1: Poczekaj, bo mam reakcja Agaty jedyną właściwą na to, że właśnie się weekend zaczyna.
2: Ale czad, dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie z trasy do pracy. Życzę miłego weekendu, pa pa!
1: I nawzajem.
0: Agata na pewno tak właśnie by zareagowała, jakbym zatańczył dla niej. Ilona jeszcze napisała w ramach Światowego Dnia Uśmiechu. Cześć Radio SK, to jest CUS, czyli Centrum Usług Społecznych w Nowym Dworze Gdańskim. Nie mylić z ZUS-em, od razu napisała Ilona. Mamy świetną dyrekcję. Super kierowniczki i ekipę, z którą dobry humor jest po prostu wpisany w grafik, więc Światowy Dzień Uśmiechu mamy codziennie.
1: Oho, ktoś chyba dzisiaj wcześniej wyjść z pracy.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bring the

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
5: Je się łakocie. Z delikatesu w centrum.
6: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.

0: Fantastyczne jest Toblo i Chalk and Body w Radiu SK przed 12.
1: Tuż przed weekendem wszystkie hity jakoś tak brzmią bardziej. Po 12 sprawdzimy kolejne.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycje ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
10: Projar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
11: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
12: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już 12 000 osób.
11: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
12: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
11: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
15: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
14: Gdy siatkarze gromią do zera.
16: Wiesz o tym pierwszy.
14: SK Sport News.
16: SK Sport News.
14: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
16: SK Sport News w Radiu SK.
14: I po reklamie.
17: Taką jesień to chyba każdy szanuje. Przełom września i października mija pod znakiem słonecznych.

0: i przyjemnie ciepłych dni. Jedynie po zachodzie słońca robi się chłodno, także kaloryfery mają już co robić. Dziś termometry w regionie tarnowskim pokażą powyżej 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W kolejnych ma być podobnie.
1: Wybiła 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Już za chwilę decyzja. Właśnie teraz minister energii powinien opublikować maksymalne ceny paliw na weekend. Eksperci szacują, że ceny mogą spaść nawet o złotówkę i 20 groszy na litrze.
2: Ja w to nie wierzę.
3: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
2: Na przykład.
3: Jak pan myśli, o ile?
4: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć. Zobaczymy, jak to będzie.
5: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro i będą obowiązywać do końca roku. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Policjanci w całej Polsce właśnie oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Jesienny wysyp grzybów w lasach, wyjście ze spaceru z pełnym koszem to nie problem, mówią nam grzybiarze, a leśnicy apelują. Nie pytajmy AI o to, czy grzyb jest jadalny.
6: To nie jest tylko moje doświadczenie, że akurat w tym zakresie sztuczna inteligencja bardzo słabo wypada.
1: Ostrzega leśnik z Olsztyna Adam Pietrzak. Grzybiarze donoszą, że w lasach nie brakuje podgrzybków, pojawiają się też maślaki, kurki, koźlarze i kanie.
7: SK Tarnów. Na czasie.
0: Tomek Piszczek. Niekwestionowaną królową będzie dynia. Już po raz piąty Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej w gminie Pleśna zaprasza na dwudniowe święto dyni.
8: Stoiska wystawiennicze, lokalni producenci, dużo też rękodzielników, ekspozycja dyń, ścianka zaaranżowana do robienia sobie zdjęć. Planujemy również warsztaty kulinarne.
0: Zapowiada Jan Czaja ze Stowarzyszenia Grupa od Rolnika. Święto dyni w Żuchowej w sobotę i niedzielę od 14:00. A już dziś, ale także jutro na rynku w Dąbrowie Tarnowskiej trwa akcja Bezpieczna Jesień na Drodze. W programie m.in. zajęcia edukacyjne, symulatory, pokazy i spotkania.
9: Zaczyna się.
10: Weekend zaczyna się w Esce. W Esce.
11: Razem z nami. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie głośników.
12: Nawet jeżeli jesteście, niestety, w pracy, to ona kiedyś się skończy, weekend nadejdzie i tego właśnie będziemy się dzisiaj trzymać. 12:02.
11: I już wam będziemy bardzo dobrze grali. Łatwo Gangi Majko teraz, Offenbach i Ella Henderson, Hurricane za moment.
12: I jeszcze będzie taki powiew wakacji, czyli mango od Sylwii Grzeszczak.
11: Sylwia, Kasia Węsierska.
12: Mogłabym mieć tak na kolejne imię, ale jestem niestety Katarzyna Iwona Oliwia Węsierska.
11: Michał Józef, po dziadku, Hanczak.
12: Dzień dobry.

0: Ja czekam bardziej niż na otwarcie prezentów na Boże Narodzenie, bo lada moment minister energii ma ogłosić obniżki cen paliw.
1: Kasia jest w blokach startowych, żeby jutro ruszyć na stację, ale wcale się nie dziwimy. Jak tylko będziemy znali te ceny,
0: poddamy,
1: też wam je podamy, żebyście już byli przygotowani. Natomiast na razie bardzo dobra informacja o miłości. Złote gody. To wiesz, ile to jest
0: 50
1: lat? Po ślubie. 50 lat. No i co jakiś czas, jak jakaś para ma taki właśnie wynik, staż, to jest zapraszana do na przykład Urzędu Miejskiego i odbiera tam gratulacje, kwiaty,
0: i wszyscy pytają,
1: dyplom.
0: Jak to się robi.
1: No właśnie. No i w Kielcach ostatnio jedną panią zapytano, jak te 50 lat udało się z mężem przeżyć i jaka jest taka złota rada w tych czasach.
2: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
1: Wmawianie mężowi, widać, wychodzi bardzo dobrze od 50
0: ja
1: lat.
0: Ja myślę, że wmawianie mężowi wychodzi jeszcze lepiej, o ile ten mąż najpierw sam zainwestuje w diament.
1: O, ładne, ładne. Po raz kolejny się okazuje, że jeżeli mężczyzna jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową musi kręcić.

0: Bardzo lubiłam ten numer. Lubię nadal. Ja The Way I Are, Timbaland, Kerry Hilson w Radiu SK 17:12.
1: Zawsze na czasie. Za chwilę Dawid Kwiatkowski się pojawi, później ci opowiem, zagramy, czyli duet z Margaret. Już możemy to powiedzieć z nowego, wydanego właśnie albumu pod tytułem Południe. Wiem, że wiele fanek
0: no
1: i panów czekało.
0: Komu chcesz to mówić, skoro te fanki już wiedzą, już pewnie znają całą tracklistę, część numerów podsłuchały, wkradły się do komputera Dawida i zdążyły posłuchać jeszcze przed nim.
1: Dzisiaj w centrum Warszawy, w jednym centrum handlowym, podpisywanie płyt od godziny 14. Podejrzewam, że już w tej chwili nie można tam wejść, bo pewnie wszystkie te fanki tam się już stłoczyły.
0: Dużo energii wysyłamy fankom i tym, którzy poszli tam na zakupy.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak.

0: Jedno z nowości od tych panów, Swedish House Mafia, Lickly, Happiness is so sad w Radiu SK.
1: Ale już z pierwszego miejsca gorącej dwudziestki, nowe notowanie dzisiaj po 17, a teraz kierujemy nasze słowa do Amelki.
0: Zazdrościmy ci, przyjaciółki, to po pierwsze, która napisała do nas: jesteśmy w aucie, mamy odpalone radio, można już.
1: Można, przez cały tydzień tak naprawdę Weronika do nas tutaj uderzała, żebyśmy koniecznie pamiętali o urodzinach jej przyjaciółki Amelki. Właśnie dzisiaj po 12, dziewczyny już po szkole, a mają, to znaczy Amelka ma 19 urodziny.
0: 100 lat, niech żyje nam wszystkich. Niczego, Amelka.
1: Swoją drogą, pamiętasz, co robiłaś, jak miałaś 19 lat?
0: Nie, i to też źle o mnie może świadczyć. Akurat
1: ja pamiętam.
0: W tym kontekście. Miley Cyrus, Bass Persuade. Chyba nie zrozumiałeś tego, co właśnie teraz powiedziałam.
1: Chyba nie,
0: lepiej
1: ale,
0: nie rozumieć.
1: Ale dostałem wtedy nakaz.
0: Nakaz czego?
1: Wyprowadzania się z domu.

0: Wieczowamy trochę kolejki na wszystkich stacjach paliw w tym kraju, dlatego że od jutra niższe paliwa, aż uwaga, do 31 grudnia 2026 roku, żeby nie było.
1: Ciekawe, czy da się tankować na zapas? No można w kanistry może, ale lepiej tego nie trzymać, bo to niebezpieczne.
0: Nie mów głośno, Polska to jest bardzo kreatywny kraj, zaraz coś wymyślą.
1: Muzyczne paliwo na weekend od nas, już za chwilę Dawid Podsiadło, między innymi Post Malone.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
7: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
6: Mają od ręki?
7: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
6: No to jedziemy.
7: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
8: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
9: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
10: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: A znam takich, którzy mogliby Oskara bez końca słuchać.
1: Znam też takich, którzy bez końca mogliby nam wymyślać, co jeszcze powinniśmy zrobić przed weekendem w pracy.
0: Ale nie obrażaj od razu wszystkich szefów. Może niektórzy na przykład szefowie dziś nie przyszli do pracy.
1: Pozdrawiamy naszego szefa. Za chwilę rapsy o planach na weekend.
2: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
11: gdy Robert strzela na wyjeździe,
10: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
12: SK Sport News w Radiu SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
0: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
17: Powyżej 20 stopni na termometrach i bezchmurne niebo. To oznacza, że pora najwyższa szerzej uchylić okna we wschodniej części Małopolski. Opady deszczu nam jak na razie nie grożą, za to weekend pojawia się na horyzoncie. Więc jeśli macie trochę wolnego czasu, nie marnujcie pogody na siedzenie w domu. Nadarza się doskonała okazja na ładne zdjęcie ze spaceru w lesie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Organizujący imprezy okolicznościowe.
18: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znamy maksymalne ceny paliw na weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Rząd przywrócił pakiet CPN.
19: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
18: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd zapowiadał, że na stacjach ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Jest troszkę troszeczkę więcej. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez o rok starszą koleżankę, zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie. To grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
20: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę, a funkcję wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
21: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
20: Trwają też czynności wobec nauczycielki.
18: 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek.
10: SK Tarnów na czasie.
17: Tomek Piszczek. Jeszcze zdążycie. W niedzielę 4 października zostaną rozegrane 10 zawody latawcowe. Organizatorzy zachęcają do udziału dzieci i dorosłych.
22: Nieskomplikowane latawce płaskie. Można taki latawiec w ciągu 2-3 godzin nawet zbudować.
17: Mówi organizator Wiesław Szewczyk. Sędziowie będą oceniali budowę, malowanie i lot latawca. Zawody na lądowisku Aerolach w Jasiennej w niedzielę 4 października od 10. A już dziś w piwnicy, przepraszam, w Tarnowie koncert zespołu Moskwa. Jako support gościnnie zagra grupa Krawki. Początek o godzinie 20.
10: Weekend zaczyna się w Esce.
23: Weekend zaczyna się w Esce.
24: Czasem jeden uśmiech potrafi powiedzieć więcej niż 1000 słów. Dodać otuchy, rozjaśnić trudny dzień, przypomnieć, że po każdej burzy znów wychodzi słońce. Dlatego dziś życzę ci uśmiechu, który płynie prosto z serca.
25: Kasiego, no,
24: ale to nie ja.
25: Bardzo.
24: To Agnieszka napisała na eskowy messenger dla siostry Renaty, Basi, Beaty od Agnieszki.
25: Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, my się do was uśmiechamy, zaczynamy weekend, za chwilę sprawdzimy, jakie macie plany. Mamy nadzieję, że razem z nami je wyrapujecie.
24: Kasia Węsierska
25: i Michał Hanczak.

0: Ładnie zaśpiewał Sam w Radio SK. My body isn't ready. 12 minut po 13.
1: Jesteśmy ready, do weekendu przygotowani. Możemy go już rozpoczynać, ale rozpoczynamy go zawsze od sprawdzenia, co mamy w planach na ten weekend.
0: W piątek zawsze rapujemy. Najpierw my, potem wy nagrywacie rapsy a cappella o swoich planach, więc my zaczniemy, żebyście wy nagrali głosówki nęckowe Messenger.
1: Puszczam. I dowiedzieli się, że jesteście lepsi od nas. Kto zaczyna dzisiaj?
0: Możesz zacząć, jeżeli masz
1: Dobra, ochotę. Czekaj, bo ja muszę dobrze wejść, bo jak nie wejdę w rytm, to będzie drama. Daj mi trochę głośniej mzę. O, dziękuję. Umówiony jestem na dobre śniadanie, ale i radio, i lalkę mam w planie.
0: O, tą kinową lalkę to w sumie ja też. Ale mam też inne plany.
1: Dawaj.
0: Wzywa mnie w weekend moja garderoba, bo to, co tam widzę, wcale mi się nie podoba. Czeka mnie sprzątanie, niestety.
1: A sprzątanie?
0: No tak, no nie remont garderoby, nie zakupy.
1: Nie, bo ja zrozumiałem, że idziesz na zakupy
0: i że to będzie
1: kosztowny
0: weekend. Bardziej prozaiczne rzeczy. Bałagan jest w garderobie, tylko poetycko to nazwałam. Teraz wy poetycko nagrajcie plany wasze w formie rapu.
1: Zapraszamy z głosówkami na Messenger Radia SK. Za kilkanaście minut sprawdzimy, jak wam poszło.

0: bardzo mnie kręci ostatnio ten numer. Neptunika i What If na antenie Radia SK, 19 minut po 13. Weekend zaczyna się w Esce. Kasia Mięsierska,
1: Michał
0: Pączak.
1: Trzeba było aż dowód osobisty pokazać, żeby ludzie uwierzyli. Mówię o...
0: Czekaj, bo ja wczoraj w aplikacji jednej się musiałem pokazać z dowodem.
1: Filip Kaiser, jego nowa żona.
0: Aha,
1: musieli ona ostatnio pokazać w internecie dowód tejże żony, dlatego że internauci twierdzili, że okłamują w kwestii wieku i że jej nie odmładzają tym razem, tylko że ją postarzają celowo. Internet twierdzi, że Bianka ma lat 19, Filip Kaiser twierdził, że 20, ona zresztą także. Słusznie, dokument pokazała 10 lutego 2006 roku.
0: Jest drugi odcinek tego podcastu, ale my i tak mamy z Kasią swój podcast i zostaniemy przy nim, więc polecamy wam swój podcast.
1: Co do tego pokazywania dowodu, to za kilka lat Bianka wcale nie będziesz chciała tak chętnie go wyciągać i tej daty pokazywać światu.
2: Radio SK. Reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
8: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
7: Serio?
8: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię, budowę.

0: sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Była Billie Eilish, teraz czas na was.
1: Czas na rapsy. O planach na ten weekend. Jesteśmy bardzo ciekawi, co was czeka. To znaczy, dobra, my już wiemy.
0: Także jedźmy, bo jest tego trochę.
1: No, bardzo dużo raperów dzisiaj się odezwało. Na początek będzie MC Patryk. Akurat jego planów na najbliższe czasy mu nie zazdroszczę, ale posłuchajcie.
0: Ale może też takie macie akurat.
2: Nie dla mnie melanże, nie dla mnie libacje, bo dzisiaj mamy inwentaryzację.
0: Szef się postarał, żeby się
1: oby
0: u was pracy działa.
1: Było.
0: Jest też Roxana i plany na weekend.
3: Jest i ciepełko, jest i kiełbasa, więc w weekend wybieram się na grillasa.
0: Ostatni sezonie chyba.
1: Mam jeszcze inny rym, ale to później.

0: radością. Rodzeństwo, mama,
1: tata. Ja przypominam, jest 2 października. Gdzie on wyjechał na studia, już wraca?
2: Przepraszam bardzo, widocznie już wszystko ze słoików wyjadł, no i trzeba uzupełnić zapasy.
1: No, ciężki weekend czeka Kasia w takim razie z przygotowywaniem jedzenia.
2: Pozdrawiamy was.

0: wszystko jedno, takie jak tym, którzy właśnie dostali nowe zadanie i mówią, już ich nie obchodzi. Dzisiaj tego nie będą robić.
1: Ale mi się to inaczej skojarzyło. Co chcesz na obiad? Wszystko jedno.
0: Najgorsze,
1: ale nie
0: odpowiedzi.
1: Naleśniki.
0: Pauza za chwilę wesce. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Bring the

0: Amsterdam, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: nich zapowiedzieli Kuba i Kuba zapowiedzieli chłopaków i chłopaki w studiu są.
1: Michał Korościel, Marcin
0: Sonta. Możecie się nawet odezwać.
1: Są gotowi, żeby spędzić z wami resztę tego popołudnia, no i rzeczywiście już na dobre ten weekend rozpocząć.
0: SK? W Radiu SK, to już teraz.
1: Pa.
0: Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
10: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
11: gdy Robert strzela na wyjeździe,
10: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News.
12: SK Sport News.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
12: SK Sport News w Radiu SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
18: Piątek, piąteczek, piątunio, weekend coraz bliżej, a prognozy na niego bardzo optymistyczne. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę mieszkańcy Tarnowej okolic nie będą mogli narzekać na brak słońca czy deszcz. Wprost przeciwnie, czeka nas bezchmurne niebo i temperatura przekraczająca 20 stopni. Idealne warunki, żeby wyskoczyć na rower czy spacer do parku.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Jest 14, to czas na SK News. Jakub Krzyżak, 6,73 za 95 i 7,88 za diesla. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska.
20: Tak, jestem, dzień dobry.
19: Powiedz o maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały opublikowane. Poinformowałeś przed chwilą kierowców.
20: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje.
21: Jeszcze niżej powinno być. Tak jak było przed
0: tym. Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
20: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14.
19: Nowe ceny będą obowiązywać od północy aż do poniedziałku. Więcej o tym piszemy na sk.pl. W południe w całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska, 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
16: Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
19: Zaznacza Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
21: SK Tarnów. Na czasie.
18: Tomek Piszczek. Wspiera wzrok trawienie, chroni serce i ma mało kalorii. To tylko niektóre z zalet dyni. To jesienne warzywo wraca na stoły, chociaż niektórzy wciąż obawiają się po nią sięgać.
22: Dynia Hokkaido. Robimy ją w całości w piekarniku. Pieczemy łącznie z łupką. Nie musimy się jej bać.
18: Przekonuje Marcin Kostrzewa, kucharz projektu Eno Tarnowskie. A więcej pomysłów na wykorzystanie dyni w kuchni już 3 i 4 października podczas święta dyni w Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej. Natomiast w najbliższą niedzielę w hali Akademii Tarnowskiej kolejny mecz tarnowskich futsalistów. O 18 zmierzą się z Sośnicą Gliwice.
23: Santa
24: i Korościel.
23: Czyli SK. W Radiu SK.
25: No i mamy weekend, kochani. Pierwszy październikowy weekend. Bardzo fajnie, bo słońce świeci. Nad jezioro jeszcze można pojechać, Cinek, wiesz?
26: Można spokojnie, na kąpielisko jakieś, prawda?
25: Oczywiście. A łowić ryby, moczyć nogi. Co tam lubicie
26: można
25: robić?
26: Można też moczyć ryby i łowić nogi.
25: Dokładnie. Do czego zachęcamy niniejszym?

0: Katy Perry, E.T. w Radiu SK. Jeżeli pamiętacie taki film E.T., to chyba czas najwyższy iść do lekarza na bilans 40-latka. Polecam. Bogdan Wenta. 13 minut po 14.
1: Proszę Państwa, jest skandal w Egipcie, w Kairze, to jest stolica Egiptu, jest zoo. No i oni nie mieli zebry, ale mieli osła.
0: Nie!
1: Parę osłów.
0: Nie!
1: Tak. I oni pomalowali osła w biało-czarne pasy.
0: Kto tu jest osioł?
1: Żeby udawał zebrę. I najpierw ludzie przychodzili i mówili, o jaka piękna zebra. Aż w końcu ktoś się zorientował, że to wcale nie zebra, tylko osioł. No i wybuchła mała afera. Ale pomyślałem sobie przy tej okazji, co by było, gdyby jakiś zoo miało same osły, a chciałoby się reklamować, że ma dużo zwierząt. I pomyślałem sobie,
0: na lamę, na przykład, na co
1: jeszcze można by przerobić osła
0: i jak?
1: I w jaki sposób?
0: Przy pomocy produktów, które można kupić w każdym sklepie.
1: W Castoramie. No w każdym razie pomyślałem, że to jest świetne zadanie dla naszych słuchaczy. Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera, na co można przerobić osła i jak będą kreatywne, to będą nagrody od waszych popołudniowych osłów. Tak?
0: Tak, polecamy się. I gramy dalej w Radiu SK. Calvin Harris.

0: Stanach i Cichosza w Radiu SK. Zaczynamy weekend powoli, 21 minut po godzinie 14, ale mamy też aferę, bo zoo w Kairze nie miało zebry, a chciało mieć, więc przemalowali osła w biało-czarne pasy i już, zebra gotowa. Skandal mały wybuchu.
1: Nie pochwalamy tego, aczkolwiek doceniamy kreatywność.
0: Tak, doceniamy i pytamy, na co jeszcze można ewentualnie przerobić osła, gdyby jakieś zoo chciało, miało dużo osłów i żadnych innych zwierząt. Słuchamy głosówki na naszym Messengerze.
2: No hej SK, słuchajcie, ja myślę, że osła można by przerobić na przykład na słonia. Można by w Castoramie kupić tak zwany peszel do przewodów. To jest taka giętka rura. I myślę, że mogłoby to robić za trąbę i z osła powstałby słoń. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Widzisz, Michał? Jeden peszel, a tyle radości.

0: 31.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: I po reklamie.

0: Smolasty i Doda, nim zajdzie słońce w Radiu SK. Pytamy, co można zrobić z osła, ponieważ jest takie zoo w Kairze, które z osła zrobiło...
1: Zebrę,
0: malując go w paski. Dużo nagrywacie głosówek, najwięcej o tym, żeby zrobić z osła salami. Aha. Tylko, że salami nie pokażesz w zoo. No chyba, że pokażesz w zoo.
1: Chyba, że w restauracji w zoo.
0: Tak, no ale wtedy przyjdzie książulo, trafi chrząstkę i zamykasz zoo. Nie masz
1: wyjścia. Właśnie, same kłopoty.
0: To nie jest dobry pomysł.
1: W związku z tym pytanie, co zrobić z osłem, jeżeli chcemy z niego zrobić inne zwierzę?
2: Posłuchajcie, głupaczka gum do rzucia, do pyska, żeby się śliniły, osiołki, jakaś peruka z second handu, najlepiej zużyta i mamy alpaki.
1: I to jest pomysł, rzeczywiście, wysyłamy ci Bartłomieju, bo Bartłomiej nagrał, wysyłamy ci butelkę eskową.
0: Wyobraźcie, że ten, że osioł podchodzi do lustra i widzisz, że jest alpaką?
1: Dramat, nie?
0: Dramat, no, może, się.
1: Choroba dwubiegunowa jemu grozi, ale na przykład też, wiesz, bierzesz dwa wiadra na plecy temu osłowi i cyk, masz wielbłąda.

0: Nelly Furtado i Man Eater w Radio SK za 17 minut 15, co oznacza, że dla części z was za 17 minut rozpocznie się weekend, kochani. My tu dzisiaj roztrzęsamy bardzo poważną kwestię, ponieważ w Kairze przebrali osła za zebrę, to znaczy pomalowali w pasy i mówią: patrzcie, Egipcjanie, mamy zebrę, mamy zebrę. Egipcjanie mówią: co wy pieprzycie, przecież widzimy, że to osioł pomalowany w pasy.
1: Wyrażaj się,
0: przepraszam. Nie Egipcjanie, tylko mieszkańcy Egiptu. No nic, w każdym razie, za co można przebrać osła, to jest pytanie do was. Nagrywacie głosówki na eskowym messengerze.
2: Siemanko, równie dobrze osła można ubrać w krawat i garnitur, wsadzić go do biura i będzie jako szefostwo, jako człowiek w sumie, to też zwierzę. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. To rzeczywiście jest możliwe, tym bardziej, że ja byłem świadkiem, jak wzięto dwa osły, postawiono je przed mikrofonami, nałożono im słuchawki i tak powstała audycja SK w Radiu SK.
0: I o!
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: 3.17.41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. To Taylor Swift i Patient Zero.
1: A za chwilę.
0: Zero. Przepraszam.
1: Zero
0: po polsku.
1: Zero?
0: Powiedziałem po polsku, bo myślę po polsku, ale to jednak angielska piosenka.
1: To nie jest jedyna twoja wada. No nic, za chwilę newsy w Esce.
2: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
10: Royar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
14: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
13: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
14: Pokaż. No, fajne, pasuje.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
21: Choć pogoda dopisuje, to trzeba uważać. Dziś rano na Alei Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie doszło do zderzenia 3 samochodów. Jedna osoba trafiła pod opiekę ratowników. Niech to będzie przestroga, aby jechać ostrożnie. Tym bardziej, że przed godziną 15 rozkręcają się popołudniowe godziny komunikacyjnego szczytu.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: To jest 15. SK News, Jakub Krzyżak. Ceny paliw od jutra mocno w dół. 6,73 za litr benzyny 95, 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponadmiesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
23: Wygrali polscy kierowcy. A w sensie politycznym? Ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca.
22: Komentował premier Donald Tusk. Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i jej dzierżawę.
0: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza.
22: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich strzegą też inne organizacje, ale najbliższa inna jednostka jest oddalona o ponad 25 km od Śniardw. Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki.
1: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
22: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
2: SK Tarnów News.
18: Michał Reszczyński. Zielone światło dla podziemnej trasy pod katedrą w Tarnowie. Badania wykazały, że grunt jest stabilny. Powstanie projekt i kosztorys. Trasa może ruszyć w 2030 roku. Poznają pojęcia, procedury i zasady. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie zainaugurowano 13. edycję akcji Lekcja z ZUS-em. Pierwszą lekcję poprowadził prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska.
24: Przygotowujemy materiały dla uczniów, szkolimy nauczycieli. Potrzebujemy większej wiedzy społecznej.
18: Uczniowie dowiedzieli się też, jak dostać wyższą emeryturę.
25: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
26: Dwie minuty po godzinie 15. Wiecie, że jeżeli zostawicie włączony komputer i kurtkę wiszącą na oparciu fotela biurowego, to szef będzie myślał, że wyszliście tylko na chwilę, a wy możecie już ochoczo hasać sobie po jakiejś łące w tym czasie.
27: Zwłaszcza, że i tak nie potrzebujecie kurtki, bo jest ciepełko.
26: Także
27: dzisiaj jest idealny dzień, żeby troszeczkę przygrać wiadomo w co, prawda? Jeżeli chodzi o przygrywanie, to my gramy teraz ostatni dzień lata w Radiu SK.

0: Shawn Mendes w Radio SK. Kochani, 12 minut po 15. Paliwo będzie tańsze, to bardzo fajnie. Dzisiaj jeszcze, bo tankowałem, benzyna kosztuje około 8 zł, a diesel ponad 9. Od jutra benzyna będzie wyraźnie poniżej 7, aha, a diesel wyraźnie poniżej 8 zł.
1: Tak, no ja sobie porównałem te ceny paliw z dzisiaj i te z jutra. Aha. I no generalnie, żeby pokazać wam to obrazowo, aha, to dzisiaj stać nas na pół litra, aha, a jutro nas będzie stać na 0,7.

0: Prayer in Sea w Radio SK. 20 minut po 15, proszę zaczynać już weekend. Ja dzisiaj rozpocząłem weekend w sklepie mięsnym, żona mnie wysłała na zakupy.
1: Co kupiłeś?
0: Co kupiłem? No. Wawelska podsuszana, pierś z indyka.
1: Kupuj normalną wawelską, sam podsuszaj, bardziej się opłaca.
0: To jest taniej, rzeczywiście. Zwłaszcza, że ciepło, wystarczy wystawić na słońce.
1: Oto.
0: No nic, ale nie o tym chciałem. I podsłuchałem rozmowę dwóch pań, może nie elegancko, że podsłuchiwałem, ale jedna mówiła do drugiej: słuchaj, tu chodzi o savoir vivre. Tak zaczęła się rozmowa. Mówi, wiesz co, bardzo nie lubię, kiedy wchodzi do mnie gościu od licznika i on wchodzi w butach i nawet nie zapyta, czy ściągnąć. No wtedy ja już mu nie zwrócę uwagi, ściągnij pan buty. I dalej idzie ta pani w tej opowieści, mówi, najbardziej lubię, jak ktoś przychodzi i mówi, ściąga buty bez gadania. I ja wtedy grzecznościowo mówię do niego, niech pan nie ściąga, chociaż wolałabym, żeby ściągnął. I on wtedy, nie, ściągnę. I to jest dla mnie najbardziej komfortowa sytuacja, mówi ta pani.
1: To jeżeli chodzi o savoir vivre, to są jeszcze dwa typy gości, którzy są jeszcze gorsi.
0: Jacy?
1: Jest taki typ, który wchodzi na bosaka i dopiero jak wejdzie, zakłada buty, żeby po domu chodzić w butach. A jeszcze gorszy typ jest taki, który przychodzi w butach i zakłada buty wszystkim domownikom, żeby oni chodzili w butach. I to jest jeszcze gorsze.
0: Tak, zdecydowanie. Wszyscy takich znamy, prawda? Wszyscy takich znamy.
1: Każdy takiego ma.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
5: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
9: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
8: Mają od ręki?
9: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
8: No to jedziemy.
9: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
8: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę.

0: She Doesn't Mind w Radiu SK. W pół do czwartej już, kochani, pozwolę sobie na odrobinę prywatny cinek, bo teraz mam dla ciebie zagadkę związaną z moją przeszłością seksualną, nie ukrywam.
1: Niezbyt długą.
0: Słuchaj, zagramy teraz piosenkę mojej byłej dziewczyny. Zgadnij, której.
1: Nie wiem, nie, przecież jakakolwiek nagrała. A Martyna nagrała piosenkę?
0: Martyna nic nie grywała.
1: Czy to jest znana piosenkarka jakaś?
0: Przepraszam cię, Martyna była nie ma i tutaj ten żart był nie na miejscu.
1: Okej, przepraszam, rzeczywiście. Nie wiem, Michał, nie wiem, Pink?
0: Britney Spears.
1: To nie była twoja dziewczyna! Przestań!

0: The Reverse Psychology. Przepraszam, mam problemy dzisiaj z moim angielskim.
1: To, żeby tylko z angielskim.
0: I polskim. Za 23 minuty, godzina 16, słuchacie Radia SK.
2: 20:45, stadion PGE Narodowy w Warszawie. O. Polska kontra
0: Komentator
2: Rumunia.
0: Mu się włączył.
2: All right.
0: Polska kontra Rumunia, nie mogłem sobie wyobrazić gorszego meczu chyba na wieczór.
1: Wiesz co, bywały gorsze, na przykład Polska, Bośnia i Hercegowina. To jest trzeci mecz Polaków w Lidze Narodów. Zremisowaliśmy z Bośnią bezbramkowo po obrzydliwym meczu. Nie dało się na to patrzeć. No dobra, już chciałem po prostu cierpieć i myślę sobie, będę niósł swój krzyż oglądając ten chłam. No. Następnie przegraliśmy ze Szwecją 1-3 i powiem ci tak między nami, że jeżeli przegramy dzisiaj z Rumunią wyraźnie, to Jan Urban może stracić swoją posadę.
0: Serio?
1: Tak mi się wydaje, no bo ile można? No gdzieś...
0: Nie, to szkoda pana Urbana.
1: Cierpliwość...
0: Tego akurat szkoda.
1: Cierpliwość prezesa Kuleszy też ma swoje granice, zupełnie inaczej niż jego chęć do spożywania ostrych trunków.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski okna. Okna, które mówią wszystko.
12: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
13: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
12: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
13: Pokaż. No, fajne, pasuje.
14: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to paradise.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: To jest Radio SK, za chwileczkę newsy, ale ja zacznę może od ważnych wiadomości. Otóż wywiad Korei Południowej poinformował, że przywódca Korei Północnej, Kim Jong-un, jest ekstremalnie otyły. Aha. Podobno cały czas pali papierosy i zajada się wszystkim i waży 140 kg.
1: Widzisz, to znowu okazuje się, że media strasznie kłamią i manipulują, bo ja słyszałem w mediach niejednokrotnie, że w Korei Północnej jest taka bieda i wszyscy głodują i nie ma co jeść, a to okazuje się, że to bzdura.
0: Ale nie ma co jeść, bo on wszystko zjadł.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
6: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
7: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
7: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski, 5,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Słońce ogrzewa powietrze w Tarnowie i okolicach. Jest przyjemnie ciepło. Temperatura oscyluje w rejonach 21 stopni. Taką jesień da się lubić. Tymczasem na ulice miasta wyrusza kolejna fala wracających z pracy. Zwalniamy na Słonecznej, Krakowskiej i Szujskiego. Tak samo na Narutowicza.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Zbliża się 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Od jutra tańsze tankowanie, wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i w poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
18: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20.
19: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
20: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
21: Pan dzisiaj tam
0: tankuje? Poczeka pan
18: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
17: Z kierowcami rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych KO deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach na prezydenta miasta Krakowa. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg. Konieczna była ewakuacja w promieniu 500 metrów.
14: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży.
17: Mówi Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej.
9: SK Tarnów News.
16: Michał Wreszczyński. Pierwsza godzina będzie darmowa. Za kolejne trzeba będzie zapłacić. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę wprowadzającą opłaty za parkowanie w Dąbrowie Tarnowskiej. Strefa obejmie m.in. parkingi przy ulicach Bojki i Szpitalnej.
20: Uruchamiamy płatną strefę w mieście parkingową po to, aby wymusić na mieszkańcach rotację.
16: Wyjaśnia burmistrz Krzysztof Kaczmarski. Strefa zacznie obowiązywać od grudnia. Stadion w Gnojniku przechodzi modernizację. Odnowiona zostanie jedna z trybun. Będą nowe siedziska, podesty i zadaszenie.
9: Sońca i Koroście.
1: Czyli SK.
9: SK w Radiu SK. SK.
16: Tu, dwie minuty po godzinie 16. Zwykle o tej porze ogłaszamy konkurs Państwa Miasta, ale dzisiaj nie ogłosimy, bo dzisiaj w konkursie Państwa Miasta będą uczestniczyli wyjątkowi goście, których tak. Teraz zaprezentuje redaktor Sońta.
21: Przychodzi dwóch wspaniałych młodzieńców. Jeden to 730 Hancza, a drugi to Malik Montana.
16: To nie mogą mieć normalnych imion, jakich na przykład Wiesiek i Andrzej, żebyśmy łatwiej zapamiętali.
21: No to nadamy im takie imiona, jak przyjdą. Znaczy, ty okay. Im nadasz, bo ja się trochę ich boję. Piosenkę mają za to bardzo ładną, posłuchamy wspólnie, ale wcześniej zagramy z nimi w Państwa Miasta, także koniecznie bądźcie ze Ską.

0: 16.16 na zegarze Radia SK i wchodzimy ze specjalnymi gośćmi. Jest z nami dwóch serdecznych młodzieńców, piosenkarzy, pewnie lubić, jak się tak mówi.
1: Nie. Nie lubię.
2: Już się zaczęło ciężko. Przedstaw grzecznie panów i już.
0: Panie i panowie, Malik Montana i 7.30 Hancho. Tak jest, czyli William tak naprawdę.
3: No, no nie mów to.
2: Mówić Hancho 730.
0: Dwa tak, razy tak. Się odezwałem, dwa razy pudło.
2: Hancho, tak, Hancho. Michał, mów. Teraz ja spróbuję. Hancho i Malik Montana, dobrze?
3: Hello.
2: Dobrze, hello. Słuchajcie, ja słuchałem waszych piosenek, tam są wulgaryzmy. Czy na początku możecie nas zagwarantować nam, że tutaj będzie tylko parlamentarne słownictwo?
3: Tak.
2: Bardzo elegancko. Dobrze nam idzie rozmowa. Nie spodziewaliśmy się aż takich owoców. Cinek przygotował dla was zabawę Państwa Miasta.
0: Gracie w Państwa Miasta, będziecie mieli po dwie kategorie. To będą specjalne takie raperskie wydanie. Po dwie kategorie. Wszystkie odpowiedzi będą na literkę K. Czyli myślicie literką K, ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie literką K.
3: Pieczona.
0: No, właśnie. Wiemy, że znasz takie słowa. To co, zaczynamy w takim razie od Williama. Literka K, kategoria dla Williama. Co noszą raperzy na K?
3: Kajdan.
0: Kajdan, Kastet, Kałasznikow, oczywiście. Wszystko się zgadza.
2: 1-0 dla ciebie.
0: Teraz pytanie do Malika teraz.
2: Dobra.
0: Czego raper nigdy nie założy? Odpowiem ci.
3: Kolorowy kolali.
0: Dobrze, jest to jeden.
2: Koloratki. A tak być może ja teraz... Są jacyś księża raperzy a propos koloradek, czy nie? Znacie jakiegoś księdza rapera, czy nie?
3: Z tego, co jest mi wiadomo, to gdzieś tam kiedyś obiło mi się coś. Przeczytałem, ale nie wiem dokładnie,
2: okay.
3: Jakbym miał go nazwać, czy kto to jest. Ale jest chyba ktoś taki.
2: Słuchaj, bo ja zapomniałem bardzo ważne rzeczy.
3: Bo to też tak jakby w takich mediach ogólnych i w takich właśnie stacjach radiowych ten rap jest trochę przedstawiany w taki komiczny sposób, że wy sobie niby z nas bekę kręcicie, wiesz?
2: Absolutnie.
3: Że wstawiacie jakiegoś dziwnego gościa i on jakby reprezentuje docelowo kulturę, która nijak się ma z faktycznym stanem rzeczy. No ale tak, przejdźmy do stanu.
2: Wrócę do dżingla, bo nie poinformowałem słuchaczy, co to za zabawa.
3: Dokładnie, o tym mówię.
0: Państwa Miasta w Radiu SK. Samą porę, Michał.
2: Dziękuję.
0: No to druga runda kategorii, to będą rymy. Kategoria dla Williama. Rymuje się ze słowem lustracja.
3: Na K.
0: No. Tak.
3: Kastracja.
0: No dobrze.
2: 2-1.
0: Malik będzie miał nieco łatwiejsze. Rymuje się ze słowem smutas.
3: Brudas.
2: Co prawda nie na K, ale...
3: A na K.
2: Ale nie musisz kończyć, bo to jest pułapka.
3: Ale to słowo, którego ja bym użył, ma tak naprawdę w wyrażeniu slangowym pejoratywne znaczenie, a tak naprawdę jako to też w zasłonach jest używane.
2: Taki wisior.
0: Tak.
2: Wiesz co, to słowo nawet padło w panu Tadeuszu. Ja czytałem pana Tadeusza głównie przez to słowo, szukając tego słowa.
3: To też nabrało pejoratywnego znaczenia poprzez slang młodzieżowy i gwarę współczesną tak naprawdę. Wydaje mi się, że to słowo ma też inne znaczenie, to o którym właśnie mówię. Mówimy o wiszących sznurkach przy zasłonach, tak? O ile
2: oczywiście
3: się nie mylę.
2: Tak.
3: To tak zwany kutas.
0: Tak, trzeci dokładnie. Raz masz 3 punkty, wygrałeś.
2: Słuchajcie, panowie, zostajecie z nami, bo za chwilę będziemy zagrali za waszą piosenkę. Ale wcześniej będzie Kuba i Kuba.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
9: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
8: Serio?
9: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
8: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
9: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
8: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.
4: Thank you.

0: Miley Cyrus i Flowers w Radiu Z, a teraz będziemy udowadniać, że wszystkie hity, co?
1: W Radiu SK.
0: Radiu SK. Zaczynają się w SC.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Coś tam nie idzie, ten wywiad. Hancho i Malik Montana, Mami, tak nazywa się piosenka, którą za chwilę zagramy. Chłopaki są z nami. Dzień dobry jeszcze raz. Panowie, w tym naszym duecie to ja słucham hip-hopu ze zrozumieniem i uwielbieniem, natomiast Michał nie słucha go w ogóle, dlatego to on przeprowadzi ten wywiad, tak aby wszyscy mieli szansę z jego poziomu osób, które nie słuchają takiej muzyki, i jej zacząć słuchać.
3: Żeby ją zrozumieć, tak. Czy ta muzyka jest dla wszystkich? Czy wy ją kierujecie dla wszystkich, czy tworząc piosenkę macie przed sobą jakąś grupę docelową, do której ma trafić?
4: Bracie Williamie, zaczniesz ty, czy ja mam?
5: Możesz zacząć.
4: To mów ty.
5: Jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o tą piosenkę, no to ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać, można czasem zaskoczyć.
1: Dobra, ale
4: ja z mojego punktu jakby osobiście mam na temat piosenki, bym powiedział to, że ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. I no, wydaje mi się, że nie do końca lekcję odrobiliście, panowie, bo ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to, jest to piosenka dla wszystkich, zdecydowanie.
3: Twoja diagnoza jest słuszna, że nie odrobiliśmy lekcji, to nie po raz pierwszy nam się zdarza, niestety. Ale słuchaj, często do was podchodzą fani, to na pewno. Mieliście czasami tak, że podchodzi ktoś i się zdziwiliście. Rety, ty też jesteś naszym fanem? Mieliście taką historię?
4: Tak.
3: A jaka to była historia?
4: Policjant to mnie podszedł.
3: Naprawdę? I zrobiliście sobie zdjęcie? Przyjemnie było?
4: Nie
3: czy
4: widzę w tym nic śmiesznego, ale tak, no jasne. Tak było.
6: No tak, oni z tego co wiem, cię czasem followują. Dosłownie.
4: Tak.
3: Dobrze, panowie, czy chcielibyście w swoim stylu zapowiedzieć waszą nową piosenkę w Radiu SK? Tak jak chcecie.
4: Way you, hello, what the hello, 7:30, Hancho, Malik Montana, Mami, stop playing, włącz to, podkręć, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
5: yes, sir.
4: I się nie wstydzimy, mordo, to jest po prostu po to, żeby się bawić, klacznij se rękoma, jak nie umiesz tańczyć, ja też nie jestem wybitnym tancerzem, ale w rytm piosenki, Mami. A jak masz bioderkami, to dołóż trochę swingu. Możesz to puścić w żabce, jak jesteś. Możesz to na siłowni puścić. Jeśli jesteś trenerem squasha, też sobie możesz to włączyć. Uniwersalna muzyka, pozytywne wibracje.
1: Gramy. I mogliśmy od tego pytania zacząć.

0: Timberg w Radiu SK. Byli tutaj przed chwilą tacy raperzy z tymi łańcuchami i z tą piosenką. Przyjemni ludzie, prawda?
1: Fantastyczni ludzie, tak.
0: Pierwszy raz w życiu na żywo widziałem rapera. Myślałem, że inaczej
1: wygląda. Gdyby moje siostry nie miały mężów jeszcze, to pewnie bym się zastanawiał nad swataniem.
0: Czyli tak średnio je lubisz, tak?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
17: Nie, a powinnam?
16: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
17: I możesz z nich korzystać?
16: Jasne, w każdej chwili.
17: To i ja się zapiszę.
16: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
18: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
19: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
9: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
19: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
9: Pokaż.
2: No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycje ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
8: I po reklamie.

0: Piosenka Sexy Magic. Piosenka z gry GTA 6, która ukaże się w listopadzie i skutecznie zaostrza apetyt przed graniem.
1: Wiesz co, twoja żona już do mnie dzwoniła w tej sprawie, mówi, no, zrób coś z tym cinkiem. Ponad 40 lat, chłop, ciągle tylko gry i gry. Marcin, ty jesteś ojcem, ty jesteś mężem, a ty chcesz grać w grę o tym, że się strzela do policjantów. Poważny jesteś, mądry jesteś? Rety. Znaczy, przepraszam, że mówię ci to przed weekendem, ale
0: wiesz
1: już
0: co?
1: Coś mi...
0: Przekonałeś mnie.
1: Nie będziesz w to grał?
0: Nie, no jak nie będę, cały świat to będzie grał, stary.
1: Ty też.
0: Tak, i ty też, zobaczysz.
1: Nie, ja będę tak z twoją żoną w kinie wtedy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodu.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
4: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
4: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726-666-675. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
8: Robert strzela na wyjeździe.
7: Gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
9: SK Sport News w Radiu SK.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
16: Na tarnowskich ulicach jest już przedweekendowo. Nie musicie obawiać się korków. Wzmożony ruch można zaobserwować teraz na parkingach przy sklepach. Jedźcie tam ostrożnie, bo chwila nieuwagi i stłuczka gotowa. A szkoda psuć sobie tak nastrój na koniec tygodnia. Pogoda dopisuje, weekend też zapowiada się dobrze.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, to już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie.
18: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20.
17: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzuciła Przemysławowi L. 20 26 przestępstw. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojsk na newralgiczne miejsca.
0: Chodzi o przystosowanie prawa, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy.
17: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Nie wiadomo, kiedy projekt trafi do Sejmu. Ważny mecz dla selekcjonera. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
19: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa jest długa, jest męcząca. W końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u.
17: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
20: SK Tarnów News.
21: Michał Reszczyński. 25 milionów złotych. Tyle będzie kosztowała budowa nowych i modernizacja już istniejących ścieżek rowerowych w Tarnowie. Miasto dostało właśnie dofinansowanie na ten cel.
22: Największą inwestycją będzie połączenie naszego miasta z Łęgiem Tarnowskim. Tam mamy odcinek ponad 3-kilometrowy.
21: Mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Prawie 540 tysięcy złotych będzie kosztować remont Orlika w Zborowicach. Gmina Ciężkowice dostała ponad 260 9 tysięcy złotych dofinansowania.
23: Gorąca dwudziestka Radia SK.
24: Nasze pierwsze październikowe spotkanie w ramach Gorącej dwudziestki Radia SK. Odliczanie zaczniemy o godzinie 18:00, ale pozwólcie, że już teraz przypomnę to, co działo się w pierwszej trójce. Będzie też sporo świeżych numerów, obiecuję, w tej godzinie. W pierwszej trójce w zeszłym tygodniu na trzecim Post Malone i Swirly, czyli Sunflower. Na drugim Zalia, Tylko kochaj mnie, a na pierwszym Spirit House Mafia i Luckily Happiness is Sosar. Oni pochodzą ze Szwecji. Kuba, ty wiesz, jakie jest najpopularniejsze danie w Szwecji?
25: Szwecji? I cóż
24: ze Szwecji? Pizza z kebabem, powinieneś odpowiedzieć.
25: Tak, było głośno o tym ostatnio.
24: A teraz jest jeszcze głośniej, bo okazuje się, że to jest, jest nowa wersja. Wiesz, bo wyszła druga część tego podcastu i okazuje się, że to jest pizza z kebabem i z frytkami. Także to są najnowsze wieści, jeśli chodzi o najpopularniejsze dania w Szwecji. Szwedzkie danie, wyśmienite, happiness is so sad. Numer 1 z gorącej 20 Radia SK sprzed tygodnia. Mikuł Sobkowski, witajcie.
26: Gorąca

0: Mr. Saxobir, hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. Też gramy w piątki po godzinie 17. A teraz czas na w miarę świeżynkę. Jestem mega fanem jego talentu, jestem mega fanem drogi, którą artystycznie przeszedł Mrozu, bo to o nim mowa. W połowie września wydał album Wszystko, czego chciałem. Bardzo dobre dzieło, jeśli macie okazję, to warto sobie posłuchać. Tam jest też tytułowy numer razem z Kacperczykami, który, no właśnie, który gram teraz i na który po tym notowaniu gorącej dwudziestki. Po godzinie 20 będzie można głosować na SK.pl. Mrozu, Kacperczyk.
1: To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia SK.

0: To tak na rozpęd tego weekendu specjalnie dla was. Illenium i LA Golding w Radiu SK. Don't Want Your Love. Będą świeżynki, będzie m.in. nowy Jeremi Sikorski, obiecuję. A za chwilkę, nareszcie, czyli męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
3: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
2: Mają od ręki?
3: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
2: No to jedziemy.
3: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
4: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycje ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
10: I po reklamie.

456. Numer na 6. 8. Hity zaczynają się w SC. Mają magię, naprawdę. Terry Swims i Lose Control przed chwilą na antenie Radia SK. Wyobraźcie sobie taką historię o ruszeniu naprzód po rozstaniu i o tym, że osoba, która pozwoliła nam odejść, patrzy, jak świetnie sobie radzimy bez niej i jak wraca i przeprasza, to jedno od dawna jest jasne, jest już na to zdecydowanie za późno. Way too late. Jeśli ta historia wam jest bliska, to być może spodoba wam się numer od Leonie. Leonie znanej z wielu projektów, między innymi z Meduzą i One Republic z numeru Fire, czyli oficjalnej piosenki Euro 2024. Leonie już teraz z Way Too Late premierowo.

0: Timbaland i Nelly Furtado, Give It To Me na antenie Radia SK. Jeszcze z Justinem Timberlake'iem oczywiście. Czy myślicie, że jak Damiano Dawid nagrywał numer The First Time, o tym jak to pierwszy raz zobaczył, poznał i spotkał i w ogóle, to myślał o Daw Cameron? No, bo oni już teraz tak razem oficjalnie, małżeńsko. Damiano Dawid w Radiu SK, za chwilę później Purple Disco Machine. Obiecuje Jeremi Sikorski na pewno do 18 premierował nas.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź jak zacząć.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Promocja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I po reklamie.

0: Polsce. Kilka tygodni temu byłem na jego takim, no można śmiało powiedzieć, kameralnym koncercie. To jest naprawdę artysta i talent wysokiej próby. Tak mogę powiedzieć o Jeremim. Jeremi Sikorski i Ajak premierowo w Radiu SK tuż przed godziną 18. Po 18 zaczynamy odliczanie 20 najpopularniejszych numerów w Polsce w ostatnim tygodniu, czyli krótko mówiąc odliczanie gorącej 20 Radia SK. Zapraszam.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa. Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
6: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
9: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: Powyżej 20 stopni i błękitne niebo. Tak zapowiada się weekend w regionie tarnowskim. Jeśli nie macie planów, to warto rozważyć spacer albo przejażdżkę rowerem. Pogorszenia pogody możemy spodziewać się w poniedziałek. Synoptycy straszą deszczowymi chmurami. Na szczęście w kolejnych dniach powinno być lepiej.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: Jest 18, to jest SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Poważne utrudnienia na krajowej 92 na Mazowszu. Między Sochaczewem a Ołowiczem w miejscowości Karolków Szwarocki osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Ranne zostały dwie osoby, w tym 11-letnie dziecko, które śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6,70. 7,83, a 7,88 za diesla.
0: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
10: Poczeka pan... Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
13: Koszt obniżek to prawie 5,5 miliarda złotych dla Skarbu Państwa.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
13: Wygranej potrzebują jak tlenu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego najprawdopodobniej wróci Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski. Wcześniej, bo o 18:00, wyjazdowy mecz z Energa Czarni Słupsk koszykarze Legii Warszawa rozpoczynają sezon PGE Basket Ligi. Legioniści to obrońcy mistrzowskiego tytułu. W tym sezonie powalczą o trzecią koronę z rzędu.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
15: SK Tarnów News.
16: Michał Wreszczyński. Uwaga, pasażerowie komunikacji autobusowej. W związku z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Owintaru w Tarnowie czekają Was spore zmiany.
17: Przystanek przy placu Kościuszki zostanie przeniesiony w zasadzie na dwa odrębne przystanki. Pierwszy z nich zostanie wyznaczony przy ulicy Krasińskiego, drugi przy ulicy Płaskiego.
16: Wyjaśnia Paweł Armatys z tarnowskiego ZDIK-u. Orlik w Dębnie czeka wielka modernizacja. Gmina dostała ponad 428 tysięcy złotych dotacji. Będzie m.in. nowa murawa, ogrodzenie i bramki.

0: i jej, nazwijmy to, zasadnicza część, czyli odliczanie od 20 do 1, ale premier będzie sporo i od premiery zaczynamy. Lil Nas X. Dla niego 2025 rok nie był łatwy. Tutaj pobyt w szpitalu z podejrzeniem przedawkowania, a tu jakiś spacer w samych majtkach nad ranem po Los Angeles, oskarżenie o napaść na policjantów. No nie, no 2025 to nie był jego rok, ale w 2026 już wrócił, jest lepiej, nawet podzielił się wideo, w którym twierdzi, że u niego jest znacznie lepiej i słychać, że jest znacznie lepiej, bo jest nowy numer Lil Nas X i World's Greatest. Od tego zaczynamy. Michu Sobkowski, witajcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Znaleźliśmy się w dość rozbudowanej strefie nowości gorącej w 20 latach, jaska miejsce 19. Nowość pierwsza z dzisiaj 4 aż. Timber City i Reverse Psychology. Wcześniej na 20 z 16. Liwka i Poza Tobą Noc. Czas na kolejną Poza Tobą Nic. Dobranoc, Sobkowski, naprawdę. Tak, weekend pilnie poszukiwany. On już, mam nadzieję, że niedługo. Liwka, przepraszam najmocniej. Oczywiście, że Poza Tobą Nic, no. Okej, okay, czas na kolejną premierę. Od 2019 roku ten pan tak naprawdę gości raz na jakiś czas na antenie Radia SK różnymi numerami, z większymi lub mniejszymi sukcesami. Czy ten będzie większy? Być może, sprawdźmy. Kashmir, amerykański DJ i producent, i jego Bonfire premierowo.

Jak wspominałem, że w gorącej 20 Radia SK jesteśmy w strefie, silnej strefie nowości, to nie przesadzałem, bo na 17 Stanach i Cichosza, a na 18 też oczywiście nowość Neptunika i What If. Ależ mi ten numer siadł srogo, naprawdę. Cieszę się, że wam również. To była pozycja numer 18. 17 to Stanach, 16 za chwilę, ale przedtem chciałem przypomnieć, że 19 czerwca przyszłego roku w ramach Warsaw Music Festival jest to in concert, 4-godzinny wyjątkowy set inspirowany trensowymi korzeniami. Jest to w swojej najlepszej wersji. Tak to ma wyglądać i brzmieć w czerwcu przyszłego roku podczas Warsaw Music Festival. Z biletami, jak tak patrzę, słuchajcie, to w tej chwili sprzedaży jest VIP Premium 5. pula. Ale może coś jeszcze jednak będzie, no. A zresztą może jak będziecie słuchać Eski, to coś się przydarzy. Słuchajcie, jest to ma nowy numer, to wszystko było po to, żeby ten numer mógł zapowiedzieć. Hard to be around premierowo, bardzo proszę.

0: Niektórzy tak bez końca mogliby słuchać tego numeru. Z 20 na 15 w tym tygodniu Oscar CMC bez końca. Wcześniej spadek z pierwszej dziesiątki, konkretnie z 9 na 16 Toby Romeo i Fly High. Krótka przerwa i dwa numery z najdłuższym stażem na liście. 11 raz w zestawieniu z 6 na 14 Gips Ego i ostatni dzień lata za chwilkę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba, dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
6: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
7: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
6: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
10: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: 11 raz wśród najlepszych hitów w Polsce na miejscu 14. Gips, Igo i ostatni dzień lata. Czas na kolejną premierę. Gromi! Gromi, Andrzej Gromala, szanowni państwo, który ma w sumie do mnie pytanie na Messengerze.
1: Cześć Michu, tu Gromi. A czy to prawda, że masz w planie zagrać mój nowy numer w gorącej 20?
0: Prawda, prawda, prawda. Jak sam Gromi mówi, funkujący, słoneczny, z piękną, letnią wciąż jeszcze energią. One

drugi z tych numerów z najdłuższym stażem po raz 11 na liście z 5 na 13. Somber, My Body Isn't Ready. Dziś Escalar Remix po godzinie 20 będzie State of Trance, a już teraz Armin van Buuren, Sasha, Everlasting 12.

0: Naprawdę niewiele zabrakło do pierwszej dziesiątki gorącej 20 Radia SK w tym tygodniu. Z 15 na 11 Top Low i Talking Barry. A skoro o pierwszej dziesiątce mowa, to już za chwilę między innymi Riviera, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Jeszcze raz Margaret będzie. Co to jest za tydzień dla tej pani? Kuba i Kuba też będą. Smidzisz Has Mafia i Olly Kelly również. Albo też Sylwia Grzeszczak. Jest fajnych numerów całkiem sporo, bo 10. No i premierowo też coś się zdarzy. Zapraszam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Dużo dobrego!
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński. Będzie można zanurzyć się w świecie elektronicznych brzmień. DJ Mario zaprasza dziś do Blue Velvet na imprezę pod hasłem Midnight Orange. Z kolei jutro stery przejmie tam DJ Kerry, który zapoda niezapomnianą dawkę muzy. Gorąco też będzie w ten weekend w Gold Angels. Grube imprezowanie zaczynacie już dziś z DJ Zeilą, a jutro zaplanowano góralską noc. Za sterami stanie niezastąpiony DJ Stasek. Tymczasem w Alfie tradycyjnie bawicie się w sobotę. DJ Cordy zrobi wszystko, aby to była niezapomniana noc. Będzie ostro.

0: Radia SK.
1: I teraz już górna dziesiątka, ale przed tym spójrzmy jeszcze, posłuchajmy raczej, co działo się w tej dolnej. Temper City, River Psychology to pierwsza z czterech nowości na miejscu 19, na 18 Neptunica, What If? I jeszcze Sanach, Cichosza też melduje się po raz pierwszy wśród 20 najfajniejszych numerów w Polsce na pozycji numer 17. Jeszcze jedna premiera przed nami na, przepraszam, jeszcze jedna nowość przed nami na miejscu 7, a wypadają Robin Schulz, Take It Slow, Whatever Turns You On, Axwell i Bon. Age R&B w wersji czy to z matą, czy bez maty, również po zanotowaniem Self-Aware od Temper City. Numer, który był z nami bardzo, bardzo długo, także nie znalazł miejsca w gorącej dwudziestce Radia SK. Znajduje swoje miejsce, ale w dosyć smutnych okolicznościach, numer, który na miejscu 10. Sytuacja jest so sad, bo happiness is so sad. To pozycja numer 10. Spirit House Mafia, Lickley z pierwszego.
0: Gorąca dwudziestka. Radio
1: SK. Michu Sobkowski, witajcie.

takie babie lato. Złota Polska jesień rządzi. Może dlatego ten numer tak wam się podoba, że wraca do górnej dziesiątki gorącej dwudziestki lat Jaska. W zeszłym tygodniu to była pozycja numer 17, a dziś 9. Sylwia Grzeszczak i Mango. Teraz numer, który stanie się propozycją do listy hitów lat Jaska po tym notowaniu. Zrobi się teraz przez najbliższe... ile? Poczekajcie, 3 minuty dokładnie. Bardzo brytyjsko, bo pan, który nazywa się David Bissett i ukrywa się pod pseudonimem Clooney, pochodzi z brytyjskiego Sheffield. To jest DJ producent. Oprócz tego jeszcze duet Prospa, też brytyjski, i wszystko to okraszone brytyjskimi wokalami od Tristana Henry. Clooney, Prospa, Tristan Henry i Good Girl. Ten numer, na ten numer będzie można głosować po tym notowaniu gorącej 20 lat ESK, bo

Jak potrzebują, to niech płaczą. Kuba i Kuba. Chłopaki, nowość na miejscu 7 w gorącej 20 Radia SK. Najwyższa nowość. Witamy w gronie najfajniejszych numerów w Polsce. Kuba i Kuba przed chwilą. A teraz raz jeszcze testujemy połowę duetu Avalon Rockstone na antenie Radia SK. Avalon i For Nothing.

0: Zaczynają się Esce.
1: Ten również, Twice as Nice. Tak się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem ten numer na playlicie do zagrania. No bo to D.O.D., który razem z Sanem Foderą szalał w numerze Think About Us, który na pewno kojarzycie, bo to było całkiem niedawno, w przeciwieństwie do tego drugiego pana, Armand Van Helden. Kojarzą? My, my, my! To był rok 2004. 22 lata temu Armand Van Helden podbijał listy hitów tym numerem. Teraz wraca. No i jeszcze Sam Harper na wokalach i wspomniane Twice as Nice przed chwilą premierowo w gorącej 20 Radia SK. Za chwilę miejsce czwarte. Z drugiego na to czwarte. Zalia i Tylko kochaj mnie.
2: Gorąca 20. Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu

0: kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Najpopularniejszy hit września w gorącej dwudziestce Radia SK. Dziś na miejscu czwartym z drugiego Zalia, Tylko kochaj mnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To ja mam dla was jeszcze jedną premierę. Wow, jak tak czytam a propos inspiracji dla Purple Disco Machine do jego nowego albumu. Wśród tych inspiracji tacy wykonawcy jak Pink Floyd, Alan Parsons, Jean-Michel Jarre, Vangelis czy Kraftwerk. Więc to będzie naprawdę coś bardzo mocnego. Kosmotropia, tak ma nazywać się ten album, który ukazać się ma 30 kwietnia przyszłego roku. Już teraz mamy jego zapowiedź razem z brytyjską wokalistką Meek, Purple Disco Machine i Test My Luck premierowo.

0: Trudno tego numeru nie lubić, naprawdę. Z 12 na trzecie MJ Deli, Deli Supreme.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20. Radia SK.
1: Miejsce drugie.
0: Kiedyś Sean Paul, teraz Rivera. She doesn't mind z 8.

0: W zeszłym tygodniu na 8, dziś pozycja numer 2, Riviera. She doesn't mind.
1: Gorąca 20. Gorąca 20. Radia SK. Miejsce pierwsze.
0: Ta pozycja numer 4 sprzed tygodnia to był jakiś wypadek przy pracy. Na pierwszym Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

0: trzeci najpopularniejszy hit września w gorącej 20 Radia SK według statystycznego Dawida. Dobrze rozpoczyna październik numerem 1. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Na trzecim MJ Deli Deli Supreme, na drugim She Doesn't Mind, czyli wersja Riviery z 8 i na pierwszym z 4 właśnie później ci opowiem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Margaret ma świetny czas, bo ma dwa numery w pierwszej dziesiątce gorącej 20, ale jak i Dawid Kwiatkowski ma świetny czas. To jest album Południe, który dzisiaj został wydany. Chyba wyprzedają, ale już praktycznie w całości trasa koncertowa, którą niedługo zaczyna. No i właśnie duet z Margaret, który jest na szczycie gorącej 20 Radia SK. Po raz kolejny. Kolejne notowanie to kolejny piątek po godzinie 17. Już teraz mocno zapraszam. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. I teraz SK Live Remix na antenie SK.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Masz ponad 50 lat. Ogromne doświadczenie. A na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Michał Reszczyński. Darmowa roślinka w prezencie? Brzmi fajnie? No ja myślę. Już jutro będzie można otrzymać nowy okaz do domu. Od 11 w zakątku Specimira Leliwity w Tarnowie, w zamian za wypełnienie ankiety dotyczącej zieleni miejskiej, będzie można otrzymać roślinę doniczkową. Będą chociażby skrzydłokwiaty czy fikusy. W sobotę możecie też odwiedzić tarnowski skatepark, gdzie odbędzie się Street Art Festival. Na przygotowanym wcześniej murze powstanie nowe graffiti. Zaplanowano też różne konkursy oraz warsztaty mieszania farb. Start o godzinie 10.
18: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: Sen hitów na czasie. Reklama. Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
1: I po reklamie.
2: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: Αυτό το cool. Yes. Eska Live Remix. Eska Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμες najlepszym mixem hitów na czasie.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Eska Tarnów. Na czasie.
6: Michał Raszczyński. To coś dla fanów dwóch kółek i nie tylko. Już jutro w Ładnej odbędzie się jesienny piknik motocyklowy grupy Moto Tarnów. Czeka na was mnóstwo emocji. Zaplanowano takie konkursy jak rzut oponą czy pomiar najgłośniejszego wydechu. A na zaspokojenie głodu food truck z kiełbaskami i kebabami. Start o 13. Później możecie wpaść do ogrodu przy centrum produktu lokalnego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Żuchowej. Przez cały weekend będzie się tam odbywało święto dyni. Na miejscu czeka sporo atrakcji. Będzie się działo.
0: To jest Eska Live Remix. Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: 8 hitów na czasie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
0: Escala Live Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escala Live Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
3: For all the best.

0: new episode of A State of Trance.
1: Escalade Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade Remix. Lost Frequencies.